otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w tej

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Gwiazda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Sprzątanie w czasie pracy zdarza się całkiem często u tych, którzy pracują zdalnie. Między spotkaniami online zdarza się im chwycić za odkurzacz. O szczegółach Sylwia Majs Inko.
2: Praca zdalna sprawiła, że dom stał się nie tylko miejscem odpoczynku, ale też codziennym biurem. I to naturalnie zmienia nasze podejście do porządku, na co wskazują wyniki zleconego przez grupę Inko badania. Wynika z nich, że aż 30% osób pracujących zdalnie uważa, że home office pomaga im utrzymać większy porządek, bo nie lubią pracować w bałaganie. Co czwarty Polak widzi odwrotny efekt, a największa grupa badanych, bo 44% Polaków deklaruje, że praca w domu w ogóle nie ma większego wpływu na porządek w mieszkaniu. Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę pomiędzy kilkugodzinnym siedzeniem przy biurku przed komputerem.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Maj z Inko.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Stek z krokodyla, luksusowe prostytutki i jedyne takie miejsce na mapie całego kraju. Krakowskie Muzeum Podgórza zaprasza na naprawdę wyjątkową wystawę poświęconą hotelowi Forum.
3: Melania Tutak, Muzeum Podgórza, kuratorka wystawy Hotel Forum.
4: Hotel Forum to takie niechciane dziecko schyłkowego PRL-u. 13 lat budowany, 13 lat funkcjonował i został tak jak stoi.
3: No takie niechciane dziecko niechcianego ojca, można by było nawet powiedzieć. Tak jak kiedyś się mówiło o jazzie, prawda? Albo o rock'n'rollu. Rzeczywiście, no to jest taka budowla, o której mówimy i wydaje mi się, że wszyscy się z tym zgodzą, że w jakiś sposób jest obecna w wyobraźni krakowian.
4: Do dzisiaj, bo no, do teraz trwają spory o to, czy wpisać Hotel Forum do rejestru zabytków nieruchomych, czy nie, czy zburzyć, zaorać i, nie wiem, kukurydzę posadzić.
3: Ja się tak zastanawiałam, że kolejne pokolenia mają zupełnie inny kontakt z tym, z tą budowlą i zupełnie inaczej ona rezonuje w ich wyobraźni, czy w ich pamięci. Bo jest pokolenie, które było świadkiem budowania, które najpierw się zachwycało, później drwiło z tych przedłużających się terminów otwarcia. Powstał film na ten temat satyryczny.
4: Bo to 13 lat.
3: To było 13 lat wynikające z bardzo różnych uwarunkowań, między innymi epoki, kryzysu, w którym powstawał hotel. Potem było pokolenie, w które patrzyło na ten hotel z takim zainteresowaniem, z taką nostalgią, zazdrością, no bo tam był ten wielki, wspaniały, lukrowany świat, w którym byli politycy, osoby z pierwszych stron gazet, albo ci zamożni, których było stać na Hotel Forum. Potem mamy pokolenie, które widzi te przemiany, czyli lata już XX wiek właściwie, XXI wiek, końcówka XXI wiek, kiedy hotel popada w ruinę i rodzi się pokolenie, które już nie pamięta luksusu, a pamięta wielką, szarą budowlę.
4: Z banerem to nie taka szara była, bo przecież przez lata to była wielka tablica reklamowa.
3: Tak, to jest pokolenie, które pamięta największy billboard w Polsce, a potem nam się rodzi, przychodzi nam jakby świadome jest pokolenie, dla którego ta przestrzeń jest interesująca. Przychodzi nam pokolenie, dla którego lata 80. znowu są ekscytujące, lata 90. i ta wielka bryła tak sunąca na tym brzegu wiślanym, sunąca we mgle, czy sunąca razem z tą Wisłą, taka obecna i nieobecna, jest takim mocnym punktem zwrotnym, dla którego, które było zainteresowane też tą przestrzenią w bardzo różny sposób, od festiwalu Unsound, przez Forum Przestrzenie, kiedy nagle ta przestrzeń została zanimowana, jest zainteresowane tym, co to jest, dlaczego to tutaj stoi, dlaczego to tak wygląda, co dalej z tym będzie. No i jest dzisiaj pokolenie tych, którzy właśnie dyskutują, co z tym dalej zrobić i którzy się dzielą na tych, którzy mówią, nie chcemy wyburzyć, chociaż tych jest mniejszość, i tych, którzy mówią, fantastyczny modernizm, późny, brutalistyczna bryła, niezwykle ciekawa, z rewelacyjną być może historią, bo o tej historii nie wiemy aż do teraz. Więc jest to obecne w bardzo różny sposób. Jest jeszcze pokolenie, które tam miało studniówkę, Polonówki. No to jest w ogóle osobne pokolenie, które bardzo dobrze pamięta ten czas, kiedy tam się tańczyło poloneza.
4: Ostatnia chyba w 96 roku.
3: Zdaje się, że ostatnia, albo nawet pierwsza być może w 96 roku, bo zaczęły się studniówki od momentu, kiedy ówczesny kierownik hotelu Witold Boho miał syna w maturalnej klasie i poszukiwano przestrzeni dla tej grupy ogromnej z młodych ludzi. No i odbyła się wówczas pierwsza studniówka i później co roku najlepsze krakowskie licea miały studniówkę w hotelu Forum. No i ona jest bardzo z dużym sentymentem wspominana przez jedną i przez drugą stronę, to znaczy i przez uczniów i przez organizatorów studniówki, to znaczy przez obsługujących studniówkę, czyli hotel Forum. No działy się tam różne rzeczy podczas tych studniówek. Więc ten hotel jest obecny w pamięci wielu pokoleń na różnych poziomach i na różne sposoby. No trudno nie mieć jakiegoś stosunku do tego hotelu. Znam bardzo niewiele osób, które ten hotel nie obchodzi, ale on się rzuca w oczy, on jest obecny w naszej przestrzeni architektonicznej.
4: I zawsze jakąś emocję wywołuje.
3: Absolutnie tak, no przede wszystkim też emocje wywołuje to, co wokół hotelu się dzieje. Cały ten bałagan przestrzenny, który jest takim kłopotem dla miasta, zwłaszcza w takim sąsiedztwie jak Wawel i Stare Miasto, kiedy te przestrzenie ze sobą się niemal stykają, więc jest to budowla, która zajmuje wyobraźnię, zainteresowanie krakowian.
4: Sama budowla tylko? Czy niekoniecznie? Czy to, co w tej budowli się działo? No bo można by poświęcić bardzo skromną wystawę hotelowi Forum właśnie jako budowli, ale tu nie chodzi właśnie o sam budynek, o architekturę, o otoczenie, tylko właśnie o coś więcej, o to, jak ta przestrzeń, właśnie chyba to jest najwłaściwsze słowo, oddziaływało na mieszkańców, mieszkanki i gości też.
3: No właśnie, to jest ta pierwsza warstwa, kiedy widzimy ten budynek i myślimy sobie, a co to jest za budynek? A potem, a co z nim będzie? I ja przeszłam te etapy, a później, gdy spotkałam pracowników hotelu Forum, bo różne okoliczności spowodowały, że się zetknęliśmy ze sobą, stwierdziłam, że tak naprawdę wiemy bardzo wiele o tym, jak ten budynek wyglądał, kto go projektował, w jakim stylu jest zaprojektowany, jakie miał kłopoty, ale tak naprawdę nie wiemy, co działo się wtedy, kiedy we wszystkich oknach świeciły się światła.
4: Tych świateł była cała masa, on świecił się cały czas. Las Vegas.
3: No, świecił się cały czas, zwłaszcza w korytarzu, tam były setki żarówek, które, no ten hotel, on miał z daleka pokazywać, jakim jest hotelem. Zresztą to nie zależało tylko od tego, że on był w Krakowie, albo że był taką wyspą luksusu krakowską, tylko zależało to od tego, co nakazywała sieć Intercontinental, w której hotel się znajdował, więc to, jak on wyglądał, czy świecił tak, czy nie inaczej, jak miał poukładane meble, gdzie miał pokoje, jak wyglądały łazienki, co się w nim jadło, zależało od zasad, które panowały w tej amerykańskiej sieci i te zasady były tak ściśle określone, że regulowały wszystko od mrugnięcia powieką recepcjonisty, po, oczywiście żartuję tutaj, po wszystkie inne techniczne aspekty czy administracyjne, tak aby gość hotelu nie czuł różnicy pomiędzy hotelem w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Wiedniu, w Berlinie czy w Polsce. To jest tyle w teorii. W praktyce było różnie. To znaczy oczywiście ten standard nie mógł odbiegać od tamtych standardów, natomiast wszystkie braki polskiego, krakowskiego hotelu nadrabiała załoga swoją gościnnością, profesjonalizmem i takim oddaniem pracy.
4: Załoga wyjątkowo liczna. Ile tam 600 osób pracowało? Moja sąsiadka drzwi w drzwi pracowała właśnie w hotelu Forum. No dzisiaj chyba żaden z hoteli, nawet tych największych, nie mógłby sobie pozwolić na tak liczny personel.
3: Tak, pracowało około 600 osób i rzeczywiście można by było śmiało powiedzieć, że ten hotel był takim samowystarczalnym, dużym, pracownicy mówią lotniskowcem, ale ja tutaj użyłabym takim transatlantykiem, bo wchodząc do tego hotelu praktycznie można byłoby z niego nie wychodzić, bo miało się tam rozrywkę, znakomite jedzenie, świetną obsługę, strefę rekreacji, baseny, sauny, kasyno. I tak się działo z tym hotelem. On obsługiwał bardzo duże grupy, takie kongresowe. Zresztą pierwsza nazwa, jaką nosił, z jaką wiąże się pierwsza ustawa o wybudowaniu tego hotelu, to jest hotel kongresowy. I takie miał przeznaczenie i taką funkcję pełnił. Do czasu zamknięcia był hotelem przeznaczonym dla bardzo dużych grup, niemal dla 1200 osób. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że mogło w nim być ponad 500 gości, naraz, to śmiało możemy powiedzieć, że jednego gościa obsługiwał jeden pracownik. No to jest coś, na co sobie dzisiejsze hotele nie mogą pozwolić, zwłaszcza, że dzisiejsze hotele są obsługiwane przez firmy outsourcingowe. W związku z tym wszystkie techniczne aspekty, często administracyjne, czasem gastronomia, są realizowane poza hotelem. Tutaj hotel realizował wszystko sam.
4: I ta obsługa była też najwyższej klasy, bardzo staranna selekcja.
3: To było różnie. To znaczy ta załoga, która miała bezpośredni kontakt z gośćmi, to oczywiście byli ludzie wyselekcjonowani, no bo to przede wszystkim recepcjoniści, którzy musieli znać języki, musieli być wykształceni w szkole hotelarskiej i zazwyczaj musieli ją dobrze ukończyć. No chyba, że ktoś miał znajomości. Wiecie Państwo, to jest tak, że ten hotel nie był wolny od wszystkich przywar i patologii okresu, w którym był wybudowany.
4: Nie matura, lecz chęć szczera, tak.
3: Zrobić sobie hotelarza, no prawie tak. Oczywiście wszystkie, tak jak mówię, wszystkie te nieprawidłowości, które dzisiaj powodowałyby, że łapalibyśmy się za głowę, tam były czymś naturalnym, bo w takiej rzeczywistości żyliśmy. Nie znaczy, że to było dobrze, ale tak po prostu było. Natomiast rzeczywiście te wszystkie służby, które były najbliżej gościa, one musiały być na bardzo wysokim poziomie i zazwyczaj to była recepcja. Wszystkie te służby, które zajmowały się gościem specjalnym, czy ten klub sześciu kontynentów, czy tam klub biznes i też ta obsługa techniczna. Gdy rozmawiałam z pracownikami, mówili, że brygadzistami byli inżynierowie. Oni nie byli hotelarzami, ale to byli też wysokiej klasy specjaliści, bo oni musieli wszystko umieć naprawić w tym hotelu, a w tym hotelu było co naprawiać, bo on był budowany według francuskich technologii, ale z polskimi komponentami i tak trochę po polsku. Więc...
4: I w polskich warunkach schyłkowego PRL-u.
3: Czyli tak, no część lądowała na prywatnej budowie, a część lądowała w hotelu, więc ten hotel trochę nie miał, a trochę miał. I też on był zaprojektowany oczywiście tak, aby były to najwyższe standardy, natomiast był budowany w zupełnie innych warunkach i to powodowało, że to niepatrzenie w przyszłość, takie, no wtedy tak się pracowało, tak się działało, niepatrzenie w przyszłość powodowało, że tak wybudowany hotel sprawiał po prostu ogromną ilość problemów technikom, którzy sobie z tym znakomicie radzili, no ale musieli sobie radzić, więc mieli pełne ręce roboty, naprawdę mieli pełne ręce roboty.
4: Hotel liczył 279 pokoi plus takie specjalne apartamenty dla wyjątkowych gości.
3: To nawet jest tak, że wręcz z apartamentami i to muszę powiedzieć, że z tym ustaleniem tej liczby pokojów to było różnie i zabawnie i tak jest do dzisiaj, bo to jest 280 pokoju minus apartament, czyli 279, ale jak rozmawiałam z jednym z dyrektorów hotelu, to on mówi, ale nie, tam było 284 pokoje. A ktoś mówi, nie, tam było mniej, ale kierowniczka obsługi pięter, czyli ta pani, która kierowała wszystkimi pokojami pokojowymi, mówi, było 280 minus apartament, czyli 279 i koniec, na tej liczbie stoimy. Były apartamenty, tam była taka możliwość czasem otwierania drzwi, łączenia jakiś pokoi, większy apartament. No te dwa apartamenty takie wyjątkowe, czyli apartament królewski, apartament małżeński, tak zwany Romeo i Julia, początkowo z okrągłym łóżkiem. Jest nawet na folderach, później zrezygnowano z tego łóżka.
4: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Mieszkania rosną, bo możemy pozwolić sobie na większy kredyt. W niektórych miastach przybyło nawet kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni. O szczegółach Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
5: Śledząc ceny mieszkań, zwłaszcza jeżeli ktoś skupia się na przykład na jednym mieście, no to tak patrząc na te dane miesięczne, można odnieść wrażenie, że ceny mieszkań ulegają znaczącym zmianom. Czasami są to wzrosty, czasami spadki, w zależności od miesiąca, w zależności od miasta, ale jeżeli spojrzymy na cały rynek i tak bardziej długoterminowo, no to okazuje się, że tak naprawdę w ostatnich 24 miesiącach w największych miastach te ceny uległy minimalnym zmianom, a w niektórych przypadkach nawet pojawiły się spadki. Wśród 17 badanych przez nas miast, aż w 10 wzrost w ostatnich 2 latach nie przekracza 3%, a też w części tych miast obserwujemy właśnie spadek cen. Dla przykładu, w maju 2024 roku mediana ceny ofertowej w Warszawie wynosiła 17 522 zł za metr kwadratowy, a w maju tego roku nadal 17 tylko 628 zł, więc różnica w przeciągu ostatnich 24 miesiącach to jest wzrost o 0,6%. I tak naprawdę nie dotyczy to tylko Warszawy. Warszawa jest oczywiście największym rynkiem, ale kolejne największe rynki to Kraków i Wrocław. W Krakowie zmiana dwuletnia to wzrost o 0,3%, we Wrocławiu 1,1%. Więc nawet na tych największych rynkach widać właśnie taką stabilizację w ostatnich dwóch latach, ale to właśnie nie są jakieś wyjątki, aż w 10 właśnie z 17 badanych miast właśnie ta zmiana dwuletnia to jest wzrost nieprzekraczający 3% albo też spadek. Oczywiście są pewne wyjątki wśród tych 17 badanych przez nas miast. Są też miasta, w których nastąpiły znaczące wzrosty. Najbardziej tutaj wyróżnia się Bydgoszcz, gdzie mamy wzrost o 15% w porównaniu do poziomu sprzed dwóch lat. W Poznaniu wzrost o 9%, w Katowicach również o 9%. Miasta, w których natomiast ceny spadły, to Toruń, spadek o 3%, Częstochowa, spadek o 2% i Białystok również o 2%. Od razu warto dodać, że te ostatnie dwa lata to był jednak okres, kiedy mimo wszystko trochę zmian nastąpiło i jeżeli chodzi o ceny mieszkań, one były stabilne, ale na przykład wynagrodzenia już zauważalnie rosły i właśnie w przeciągu tych dwóch lat przeciętnie te wynagrodzenia wzrosły o około 21%, patrząc na wynagrodzenia netto. Także znacząco spadło oprocentowanie kredytów hipotecznych z poziomu 7,83% do około 6% obecnie, więc te dwa elementy, wzrost wynagrodzeń i niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych przy w miarę stabilnym poziomie cen mieszkań spowodowały, że znacząco poprawiła się dostępność mieszkań, rozumiana jako metraż mieszkania, na który może pozwolić sobie osoba o przeciętnych dochodach, przeciętnych rozumianych jako mediana, wykorzystując mniej więcej w pełni swoją zdolność kredytową, czyli zakładając, że rata może stanowić 40% dochodu. Zanim jednak pokażemy, jakie zmiany nastąpiły w tej dostępności, skupmy się na chwilę na tej sytuacji obecnej, czyli ile teraz, jaką powierzchnię w poszczególnych miastach może kupić singiel o przeciętnych dochodach i para, no, która zarabia dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia łącznie. Oczywiście w poszczególnych miastach mamy spore różnice, bo co prawda poziom oprocentowania kredytów hipotecznych jest taki sam, ale ceny mieszkań są inne i poziom wynagrodzeń jest inny, więc ta dostępność czasami bardzo znacząco się różni. Jeżeli chodzi o singla, to przy przeciętnym dochodzie największą dostępność mieszkań ten singiel ma w sytuacji, kiedy mieszka w Sosnowcu albo w Częstochowie. Tutaj, jeżeli on korzysta właśnie z kredytu w omawiany wcześniej sposób, to w Sosnowcu 56 metrów kwadratowych i 51 metrów kwadratowych w Częstochowie. Kolej para, czyli mamy parę, która ma dwukrotność, dochód równy dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Tutaj w tych miastach mamy odpowiednio 112 metrów kwadratowych i 103 metry kwadratowe, więc w przypadku pary tutaj już ta dostępność metrażu jest naprawdę, można powiedzieć, imponująca. No ale oczywiście są też miasta, gdzie ta dostępność jest dużo, dużo gorsza. Najgorzej to wygląda w Krakowie i w Warszawie. Singiel o przeciętnych dochodach może kupić 29 metrów kwadratowych zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, bo tu mamy dokładnie takie same wyniki. 29 metrów kwadratowych. W przypadku pary mamy w Krakowie 58 metrów kwadratowych, w Warszawie również 58 metrów kwadratowych. I tak duża różnica, no oczywiście ona może robić wrażenie, ale wynika ona przede wszystkim z tego, że co prawda z jednej strony mamy ceny mieszkań, które znacząco się różnią. Przeciętna cena w Sosnowcu na przykład jest aż o 56% niższa niż w Krakowie. Też są niższe, ale ta różnica nie jest aż tak znacząca, bo dochód w tym przypadku w Sosnowcu jest tylko 15% niższy niż w Krakowie. Więc to właśnie zestawienie różnic w poziomie cen i poziomie wynagrodzeń, no powoduje, że jednak ta dostępność właśnie bardzo mocno się różni, dzięki temu, że właśnie dużo niższe są ceny mieszkań, a wynagrodzenia są niższe, ale nie aż tak, ta różnica nie jest aż tak znacząca. I powiedzieliśmy już, jak wygląda sytuacja obecnie, to warto jeszcze sprawdzić, jak właśnie ten wzrost wynagrodzeń i jak te obniżki stóp procentowych zwiększyły tą dostępność powierzchni możliwej do zakupu. Jeżeli chodzi o singla, największy wzrost nastąpił w Częstochowie i w Sosnowcu, wspomnianych już. Na przykład w Częstochowie singiel 2 lata temu mógł sobie pozwolić na 35 metrów kwadratowych, teraz już na 51 metrów kwadratowych. W Sosnowcu wzrost z 40 metrów kwadratowych do 56 metrów kwadratowych. Z kolei najmniejszy wzrost nastąpił w Gdańsku, tylko o 8 metrów kwadratowych, z 22 do 30 metrów kwadratowych. W Warszawie wzrost o 9, 20 do 29 metrów kwadratowych. W przypadku par te wzrosty są już dużo większe. Największy wzrost o 33 metry kwadratowe, z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie. Z kolei w Gdańsku mamy wzrost o zaledwie 17 metrów kwadratowych, z 44 do 60 metrów kwadratowych.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
6: Stare tekstylia i odzież odbierane na telefon. W Sosnowcu ruszyła nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila, a zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu lub mieszkania. O szczegółach mówi Rafał Łysy z ratusza.
7: Tak, stara, używana, ale nie zniszczona, bo idea tej akcji jest taka, aby te ubrania, buty, tekstylia były ponownie tak naprawdę noszone. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z firmą, która bezpłatnie po uprzednim umówieniu się, telefonicznym umówieniu się, przyjedzie do nas i odbierze te ubrania, tekstylia, buty, ubierze bezpośrednio z mieszkania, jeśli mieszkamy w bloku, albo z domu jednorodzinnego. Pod warunkiem, że te wszystkie materiały będą zgromadzone w worku, który przygotowała ta firma. A te worki można odebrać w dwóch miejscach. Jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to odbieramy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w Wydziale Gospodarki i Ekologii albo na wysypisku odpadów. Jeśli mieszkamy w bloku, to tu liczymy na to, że troszeczkę ta droga się skróci i spółdzielnie mieszkaniowe, do których właśnie rozsyłamy takie propozycje, odbiorą w imieniu swoich mieszkańców te worki i w miarę możliwości będą te worki dystrybuowane do tych mieszkańców. To podstawa. Musi być koniecznie w tym worku. To wszystko spakowane, dzwonimy na ten specjalny numer telefonu lub piszemy maila, umawiamy się na konkretny dzień i te rzeczy są bezpłatnie odbierane.
6: Czyli to muszą być rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku.
7: Zgadza się. Jestem przekonany, że wiele takich ubrań w domu mamy. Przyszło lato, więc część z nas pewnie zrzuciła trochę kilogramów i może te większe ubrania nie są im już do niczego potrzebne, a ktoś z nich chętnie skorzysta. Może nasze dzieci wyrosły z ubranek dziecięcych, to również takie ubranka dziecięce tutaj możemy do tego worka spakować i przekazać. No taka jest idea, aby ponownie te rzeczy były wykorzystane.
6: A czy wiadomo, co potem będzie się działo z tymi rzeczami? Czy one zyskają jakieś drugie życie?
7: No jeśli na przykład koszulka jest w dobrym stanie, to najprawdopodobniej ktoś ją będzie jeszcze nosił. Niekoniecznie w Polsce, ale to nie jest wymóg, ale będzie jeszcze użytkowana. Można powiedzieć, że to taki swoisty second hand, który jest u nas bardzo popularny, gdzie przecież często chodzimy i kupujemy naprawdę bardzo fajne rzeczy, fajne ciuchy, również i markowych firm. I chciałbym, żeby tutaj było podobnie. A przy tym wszystkim, co się w ostatnim czasie działo, czyli zmianach, które sprawiły, że nie możemy tych tekstyliów wrzucić do worka na śmieci zmieszane, tylko musimy to specjalnie wrzucić do przygotowanych miejsc. W Sosnowcu nie ma z tym problemu, bo mamy jeszcze kontenery, kilkaset kontenerów na terenie całego miasta i tam możemy wrzucić te tekstylia, które są już zniszczone i też najpewniej będą ponownie wykorzystane tylko do innych celów, a te lepsze ubrania to lepiej do tych worków spakować, do tych specjalnych worków spakować i bezpłatnie oddać.
6: Czyli to trochę tak zamiast tych pojemników Caritasu, do których można było oddać takie w miarę dobre ubrania.
7: Ja bym powiedział, że to jest uzupełnienie. Niech każdy z nas sobie wybierze tą formę przekazania ubrań, tekstyliów, butów, jaka mu najlepiej pasuje. Jeśli jeśli chciałby to zostawić w pojemniku Caritasu, nic nie stoi na przeszkodzie. Cały czas te pojemniki będą dostępne.
6: A skąd pomysł, żeby właśnie taki odbiór na telefon wprowadzić? Czy były głosy ze strony mieszkańców?
7: Tak, mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, czyli właśnie taką szansę, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. Osoby, które mieszkały w domach jednorodzinnych, często uczestniczyły w takich akcjach, które na przykład Caritas organizował, czyli jednego dnia pojawiał się przed bramą worek z liścikiem, że hej, jutro będziemy odbierać tekstylia, jeśli chciałbyś się czegoś pozbyć, wrzuć do tego worka, my to odbierzemy, no i to też się spisywało, ale no, to jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać?
6: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Ojciec coraz starszy i coraz bardziej zaangażowany. GUS przyjrzał się temu, jaki jest współczesny tata. O szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Mężczyźni coraz później zostają ojcami, podobnie jak kobiety matkami. Ma to zapewne związek z tym, że mężczyźni i kobiety coraz później zawierają małżeństwa, a przecież wciąż zdecydowana większość dzieci rodzi się w małżeństwach. Faktem jest też jednak, że to zjawisko późniejszego ojcostwa dotyczy też związków nieformalnych. W rezultacie mężczyzna, który w 2025 roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. Dla porównania, w 2010 roku miał niespełna 31 lat. Na dodatek mężczyzna dziś rzadziej zostaje ojcem. W ostatnich latach liczba urodzeń mocno spadała, o ile w 2010 roku było ich, a był to dobry rok pod tym względem, ponad 400 tysięcy, o tyle w zeszłym roku tylko 238 tysięcy. Na dziecko najliczniej decydują się mężczyźni w wieku między 30 a 34 lata. W 2010 roku dominowały dwie grupy wiekowe, 30-34 lata i 25-29 lat. W tej chwili dominuje już tylko jedna, ta starsza. Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach. Nieco starsi, liczący od 20 do 24 lat, też zdecydowanie rzadziej zostają ojcami. W 2010 roku mężczyzn w tym wieku, którzy cieszyli się narodzinami dziecka, było ponad 41 tysięcy, a w ubiegłym roku niespełna 9 tysięcy. Ojcowie, którzy jak wszyscy mężczyźni generalnie wciąż więcej czasu niż kobiety przeznaczają na aktywność zawodową, a mniej na tę związaną z domem, zmieniają się i coraz chętniej poświęcają uwagę swoim pociechom, przeciętnie zajmują się nimi około 2 godzin dziennie. Zdecydowana większość ojców aktywnie też wspiera mamy w opiece nad dziećmi. Ważna zmiana, jakiej jesteśmy też świadkami, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku dekad, w przypadku rozwodu, w zdecydowanej większości przypadków, opieka nad dziećmi przyznawana jest obojgu rodzicom, a nie tylko mamie. Tu doszło do prawdziwej rewolucji, która też potwierdza, że troska o relacje ojca z dziećmi zyskała mocno na znaczeniu i ma konkretny wymiar.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Flota MPK w Krakowie powiększyła się o 15 nowych autobusów elektrycznych. To pojazdy niskopodłogowe, zeroemisyjne i dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ale nie tylko. Zaprojektowano je też z myślą o komforcie pracy kierowców.
3: Stanisław Krasik, pełniący obowiązki prezydenta miasta. Przegubowce, elektryki z wszystkimi możliwymi, po krakowsku mówiąc, bajerami. Na pewno komfortowe warunki pracy dla kierowczyń, kierowców. 40 parę miejsc dostępnych bez barier dla, no myślę, pań z wózkami, ludzi na wózkach. 129 miejsc do tak powiem, komfortowego podróżowania. I myślę, że no jak słyszałem, akumulatory mają pozwolić przejeździć im całą zmianę. Też mają dwa sposoby ładowania, takie jak samochody elektryki i pantografy, które tu nad nami są. To jest szybkie ładowanie. Ponieważ mamy dobrą, wynegocjowaną cenę energii elektrycznej, więc ten transport jest tańszy, a to, że nie musimy amortyzować tego zakupu, no to w ogóle, powiedziałbym, jest to już sytuacja bliska wymarzonej.
4: No to jedziemy. Jak pan ocenia komfort?
5: Komfort jest bardzo dobry. Tutaj w związku z tym, że to jest pojazd elektryczny, nie emituje dużego hałasu, także jedziemy cichutko, praktycznie niesłyszalnie, w klimatyzowanej przestrzeni, komfortowo.
4: No właśnie, bo żar się sączy z nieba, ale jest przyjemnie w środku, można się schłodzić.
5: Tak, różnica temperatur jest wyczuwalna od razu po wejściu do autobusu, jest komfortowo w pojeździe schłodzony.
4: No i te piękne tapicerki, jest tak czyściutko, pięknie.
5: No, jest autobus nowy, zobaczymy jak będzie z utrzymaniem tego materiału, ale mamy doświadczenie, więc myślę, że nie będzie z tym większych problemów.
4: Jak krakowianie chcą, to potrafią zadbać o czystość.
5: Tak, jak chcą, to potrafią zadbać o czystość.
4: Jak panią się jedzie?
6: Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że jest tyle dużo nowych autobusów w Krakowie, bo akurat korzystam z komunikacji miejskiej dosyć często.
4: No i można poplotkować, bo teraz jest cicho.
6: Komfortowo, z klimatyzacją, nie?
4: To wysiadamy czy zostajemy?
5: Wysiadamy, oczywiście, że wysiadamy.
7: Jakub Zakrzewski, Solaris Bus & Coach S.A., dyrektor After Sales Solaris Polska.
4: Co wyróżnia te pojazdy?
7: To pojazdy najnowszej generacji, obecnie dostępnej, produkowanej przez naszą organizację. Wyróżnia je przede wszystkim doskonały zasięg zapewniany przez baterie typu High Energy. Autobusy są wyposażone.

0: zwraca uwagę na przeszkody, informuje kierowcę o przeszkodach na drodze, o tym, co się dzieje z boku autobusu, więc jest takim dodatkowym, bardzo istotnym systemem bezpieczeństwa. Oczywiście autobusy wyposażone w najnowsze systemy klimatyzacyjne. Dla pasażerów dostępne gniazda USB, około 43 miejsca siedzące, niemal 130 miejsc dostępnych w autobusie, z czego spora ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, czyli te najbardziej komfortowe.
1: Panie prezydencie, co w takim razie życzyłby pan kierowcom z tej okazji otrzymania 15 nowych niskoemisyjnych autobusów?
2: Po pierwsze, żeby uwierzyli, przekonali się, że zatrudnili się w dobrej firmie. Po drugie, żeby rzeczywiście inni użytkownicy ruchu szanowali te pojazdy i raczej je omijali, a nie szli na stłuczki. Po trzecie, żeby pasażerowie nie psioczyli, nie narzekali, nie byli niegrzeczni. No i wreszcie po czwarte, żeby oni sami pamiętali o tym, że jak widzą niewidomą osobę, czy widzą kogoś na wózku, to żeby pamiętali, że trzeba wyjść, wysunąć ewentualnie podjazd, czy też po prostu zatrzymać się tak w tym miejscu, gdzie ktoś z białą raską stoi, żeby wiedział, którędy ma wejść. Bo to są rzeczy, które tak naprawdę albo budują dobry wizerunek firmy, albo kładą się cieniem na nim.
1: I szerokiej drogi.
2: I szerokiej drogi, to już powiedziała pani redaktor. Ja się pod tym podpisuję.
3: Rafał Świerczyński, prezes MPK w Krakowie.
1: Ile na ten moment w takim razie MPK krakowskie ma niskoemisyjnych autobusów?
3: Przy tej dostawie 15 sztuk, łącznie mamy 158 sztuk. Docelowo za tydzień chcemy odebrać 10 autobusów wodorowych. Również uczestniczymy w projekcie, konkursie o 20 autobusów przegubowych, kolejnych.
1: Na jakie linie wyjadą te autobusy, te dzisiaj dostarczone?
3: Na dzień dzisiejszy planowane, dzisiaj po zakończeniu tego uroczystości, linia 144, 169, 179 i 194. Na chwilę obecną struktura pojazdów jest około 650 pojazdów, z tego 160 można powiedzieć, że będą autobusy zeroemisyjne, plus te wodory, o których powiedziałem. Ten udział będzie cały czas rósł, podejrzewam, że gdzieś w granicach około 30% docelowo. Wszystkie dotychczas kupowane były z dofinansowaniem 80, 90 do 100%, a na chwilę obecną, przynajmniej to jest moje zdanie, nie powinniśmy dążyć do 100% floty zeroemisyjnej z bardzo prostej przyczyny. Nasz podmiot MPK jest podmiotem ochrony ludności oraz jest zmilitaryzowany, czyli musimy posiadać w swoich strukturach również pojazdy napędzane olejem napędowym, bo to służy bezpieczeństwu naszym mieszkańcom i miastu.
1: A ta przyjemność dzisiejsza ile nas kosztowała?
3: Ta przyjemność dzisiejsza to jest 50 milionów prawie złotych. Prawie cała kwota, 99% jest dofinansowania, więc można powiedzieć, że miasto Kraków nie wydało na te autobusy nic. Jest to dla nas pojazd bardzo ekonomiczny z uwagi na dofinansowanie, więc tego typu zakupy będziemy starać się realizować przez następne lata, jeżeli tylko będą projekty uruchamiane.
1: Czyli na ten moment ile mamy właśnie tych autobusów starszej generacji i właśnie tych już spełniających wymogi właśnie ekologiczne i bezpieczeństwa?
3: No to licząc, 390 będą to autobusy, które są Euro 6 i V, czyli normy, które nie wszystkie nawet miasta europejskie stolice posiadają. Też je zaliczamy do ekologicznych, bo to są autobusy, których redukcja zanieczyszczeń sięga 95% i wyżej procent. A i pozostałe 158 to są autobusy elektryczne, a za tydzień jeszcze te 10 autobusów wodorowych.
4: Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe autobusy, to one są wyposażone w wiele udogodnień, które poprawiają nie tylko komfort, ale też przede wszystkim bezpieczeństwo. Są wyposażone m.in. w czujniki wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika. Są wyposażone w różnego rodzaju też systemy, które nadzorują pracę kierowcy. Tam jest taki system Mobile Eye, który pomaga kierowcy wykrywać sytuacje, kiedy może dojść do kolizji. Jeżeli na przykład w sposób niezauważony kierowca zmieni pas ruchu, to także będzie ostrzegany. Jest też bardzo rozbudowany system wizyjny, system monitoringu. Ten system obejmuje nagrywanie tego, co dzieje się w przestrzeni pasażerskiej autobusu, także w kabinie kierowcy, a także to, co dzieje się wokół autobusu.
1: Jeszcze tutaj jest jakiś specjalny system dotyczący gaszenia pożaru.
4: Tak, to jest taki system, który jest zamontowany w autobusach elektrycznych. On jest specjalnie też tam montowany po to, żeby jak najszybciej wykryć zagrożenie pożaru. No i jeżeli do niego dojdzie, to żeby ten pożar był automatycznie gaszony.

0: Marek Sikora, kierowca zajezdni Wola Duchacka.
1: Jak pan cenia komfort jazdy nową bryką, nową furą?
0: No jak to nowa? Super.
1: Jak się tutaj różni to wszystko w stosunku do innych autobusów, którymi pan jeździł?
0: Znaczy w większości deski rozdzielcze mamy, w większości autobusów tych nowych już podobne. Różnią się może detalami, ewentualnie grafiką. Także dla każdego kierowcy jest komfort podobny. Nie ma problemu z odnalezieniem przycisków.
1: No właśnie, tutaj ma się zwiększyć teraz poziom bezpieczeństwa dla kierowcy, tak? Że teraz mają być tutaj wskazywane ewentualne przeszkody na drodze, tak zrozumiałam?
0: No tak, jak we wszystkich teraz nowych samochodach, wykrywa pieszych, wykrywa ewentualną kolizję, jest czujnik prędkości, także w momencie jak czyta znaki i przekroczymy prędkość, czego nie robimy, to po prostu daje nam sygnalizację, że po prostu jest przekroczenie prędkości.
1: A jak fotel? Bo fotel wygląda na bardzo komfortowy.
0: No powiem szczerze, po 10 godzinach człowiek wychodzi i wyprostuje się bez problemu.
1: A jak długo pan pracuje w MPK w Krakowie?
0: 21,5 roku.
1: To jak pan ocenia te zmiany? No bo to jednak no, w międzyczasie wiadomo, że wiele rzeczy się zmieniło. Też flota się zmieniała sukcesywnie. Jak pan ocenia na przykład jazdę w stosunku do swojego pierwszego autobusu, którym pan jechał?
0: Zaczynałem jeździć karusem przegubowym. To było wyzwanie wtedy, pamiętam, jako młody kierowca, ale te autobusy miały taką duszę. No teraz to już jest, można powiedzieć, XXI wiek, to tutaj już nie ma porównania z tamtymi. No siedzi się jak w kabinie samolotu, cała pełna elektronika, więc no jest skok nieprawdopodobny.
1: Ale kabina jest dość spora.
0: No, mamy trochę rzeczy, także mamy w plecaku różne rzeczy do ewentualnie przemycia szyb, prawda? Wodę, różne napoje. No i musi być miejsce też ewentualnie dla bezpiecznego wyjścia i ewakuacji, czy po prostu pomocy pasażerom. Jeżeli widzimy pasażera na wózku, no musimy wysiąść, prawda, otworzyć klapę wjazdową, pomóc, jeżeli to, bo najczęściej są wózki elektryczne, to wtedy pasażerowie sami wjeżdżają, bo tam nie ma możliwości. Jeżeli nie jest wózek elektryczny, to pomagamy zająć miejsce w pojeździe. No trzeba stanąć dobrze przy krawężniku, opuścić klapę i po prostu pomóc.
1: A jeśli rozmawiamy już o takich kulisach zawodu, to jak wygląda przygotowanie samego pojazdu na dzień jazdy?
0: No, tak jak my, załóżmy, mamy tam wyjazd o godzinie, załóżmy, 3 w nocy. Musimy być 20 minut wcześniej na zajezdni. Odbieramy dokumenty, jesteśmy badani na trzeźwość. Także nikt tu nie wyjeżdża nieskontrolowany na trzeźwość. No i później dostajemy kompaturkę z numerem autobusu, o której wcześniej wiemy, gdyż mamy system informacyjny, który nam pokazuje, jakim autobusem będziemy jeździć. Znajdujemy go na placu, no i teraz musimy go uruchomić, sprawdzić światła, tablice z numerami, no zrobić taki obchód, że powiem, checklistę sprawdzić, jak to się mówi. No i w momencie, jak mamy wszystko sprawne, wszystko jest gotowe do jazdy, wypełniamy kartę drogową.
1: Jest światło zielone do jazdy.
0: I jest światło zielone do jazdy, i kierunek, pierwsza końcówka i jedziemy.
1: A jak długo takie autobusy się ładują?
0: Znaczy od zera do... Od zera na szybkiej ładowarce, no to 2 godziny się będą ładować. Ale tak jak na przykład na mieście mamy doładowanie, no to 20-30 minut doładowujemy go. Te najnowsze szczególnie.
1: A na jakich trasach pan najbardziej lubi jeździć?
0: Powiem szczerze...
1: Ma pan swoje ulubione po tylu latach?
0: W lecie lubię jeździć po aglomeracji, no bo ładne widoki i świeże powietrze. Nie stoi człowiek w korku. W zimie natomiast lepsze jest miasto, no bo niestety jak wyjeżdżamy nieraz o 3 w nocy na podkrakowskie wsie, no nie zawsze droga jest idealnie utrzymana, śnieg jak pada, to jest ślisko, no i to dodatkowy stres, no bo odpowiedzialność jest duża.
1: Życzę panu dobrej jazdy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia na linii.
2: Rozmawiała Ola Wasilewska.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
2: Przez najbliższe 2 miesiące komunikacja miejska w Warszawie będzie kursować według zmienionych rozkładów jazdy. Na ulice i torowiska wyjadą też wakacyjne składy zabytkowych pojazdów. O szczegółach w rozmowie z Tomaszem Kunertem z Zarządu Transportu Miejskiego Piotr Lędzion.
4: już za kilka dni wakacje, a to oznacza zdecydowanie mniejszy ruch w warszawskim transporcie publicznym. Przede wszystkim zmiany dotkną linii autobusowych.
5: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej. To są także dodatkowe kursy w godzinach, kiedy mamy najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie na uczelnię czy do szkoły. Ponadto na części sieci autobusowej zmienimy częstotliwość tak, aby ją dostosować do zainteresowania pasażerów.
4: Zdecydowanie mniejsze zmiany dotkną transport szynowy. Tutaj chodzi głównie o częstotliwość.
5: Tramwaje w Warszawie mają dwie zasadnicze częstotliwości kursowania. To jest sieć bardzo ściśle ze sobą powiązana, nie tak jak autobusy, które mogą mieć różne częstotliwości. Dlatego też tutaj wprowadzamy dwie zmiany. Część linii, tych, które kursują najczęściej w wakacje, będą jeździły co 5 minut. Poza okresem wakacyjnym to jest co 4 minuty, więc ta zmiana jest niewielka. Inny drugi rodzaj linii to linie, które będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem tramwaje będą co 7,5 minuty lub co 15. Metro także nieco rzadziej. W szczycie, czyli rano i po południu, pociągi na M1 będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, na M2 co 3 minuty i 30 sekund.
4: A jak bardzo zmniejsza się obłożenie WTP w czasie wakacji?
5: No tutaj to oczywiście zależy od konkretnych linii, konkretnych obszarów miasta. Tak średnio jest to około 20-30% pasażerów mniej niż w taki zwykły poprzedni dzień.
4: Wakacje to także czas, gdy miłośnicy komunikacji mogą wybrać się w podróż niekoniecznie do pracy czy szkoły, ale korzystając ze specjalnych linii zabytkowych i linii wakacyjnych.
5: Warszawskie linie turystyczne to jest oferta transportu w Warszawie nie tylko dla turystów, ale również dla warszawiaków, którzy chcą poznać Warszawę nieco z innej strony albo po prostu cofnąć się w czasie. Linie specjalne, wakacyjne, turystyczne obsługiwane są zabytkowym taborem. Są to linie i autobusowa, i tramwajowe, tak więc można przejechać się starym tramwajem, starym autobusem, starym w sensie oczywiście, że już nieużytkowane normalnie liniowo, bo te pojazdy są w bardzo różnym wieku. Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu. Linia T to jest właśnie ta linia, która będzie obsługiwana najstarszymi pojazdami z kolekcji tramwajów. Tutaj będziemy mogli spotkać pojazdy z lat 40. i 50. XX wieku. Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedzielę i święta przez cały okres wakacji. Tramwaje ruszają z placu Narutowicza na Ochocie i wracają na plac Narutowicza, ale po drodze przejeżdżają przez centrum, jadą na Pragę. Druga linia specjalna to 36. I tutaj z kolei nieco młodsze zabytkowe tramwaje, takie z lat 60. i 70. Trasa prowadzi z placu Narutowicza do metra Marymont. Także można przejechać się starszym autobusem. Tutaj taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta, ale też jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana. Rozkład jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zarówno w linii T i 36, jak w setce autobusowej obowiązują normalne bilety warszawskiego transportu publicznego.
2: Zmiany dotkną także krakowskie przedmieście. W weekendy zamieni się w deptak.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. I jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
1: dzień
6: serdecznie,
1: dobry.
6: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Bejsbolu i Softbolu. Czy pani sama gra?
1: Nie.
6: To skąd ta miłość do bejsbolu?
1: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast no, mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku softballem stricte.
6: Czym się różni bejsbol od softballu?
1: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w bejsbol grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w bejsbol jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, bejsbol gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w bejsbolu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
6: A na jakim wy gracie boisku w Katowicach?
1: Mamy dwa. Mhm. Jedno w drugim, tak zwane.
6: Co to znaczy jedno w drugim?
1: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku bejsbolowym...
6: To linie są dalej.
1: Tak, to właśnie to po prostu są linie, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i... Ponieważ no, w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
6: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
1: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosil.
6: W Katowicach.
1: Tak.
6: Czy gra w bejsbol jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
1: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no, ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
6: Mhm. Więc... Ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
1: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
6: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
1: Ale to w softballu futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
6: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
1: No, się można dostać oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast to no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
6: skoro
1: że nie jest w ogóle
6: maluchy
1: inwazyjny.
6: Mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjny aż tak.
1: Nie jest tak inwazyjny, jakby się mogło wydawać.
6: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
1: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
6: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
1: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
6: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też
1: nie,
6: trochę.
1: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie, natomiast no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha, to jest sekcja, które zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić i ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
6: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcja slow pitcha, slow pitcha, zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
1: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak w tak naprawdę wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej. Czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
6: Czyli U80 na przykład?
1: Nie, myślę, że jeżeli no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają o dziwo,
7: gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
6: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
7: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwo odbyły się w Katowicach. No to były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, z czego ja się na przykład bardzo cieszę.
6: To pucharów na półkach jest dużo.
7: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
6: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada deszcz?
7: No to jak kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach. Tylko wtedy są inne piłki, bo są bardziej miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, no bo byśmy za duże szkody poczynili.
6: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
7: żeby
6: tą
7: pokochać
6: naukę,
7: po prostu ten sport.
6: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
7: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i są, znaczy Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce. Staramy się jak najbardziej, staramy się, żeby to po prostu jak gdyby bardziej wypromować. Jesteśmy sportem niszowym i ten sport jest mocno niedofinansowany i te wszystkie rzeczy, które my robimy, to robimy po prostu własnym stupnem, bo ja na przykład na tym sporcie nie zarabiam w żaden sposób, bo robię to tylko i wyłącznie, czy w Rawie Katowice, czy w Polskim Związku Baseballu i Softballu, to są moje praca jako wolontariusza, tak jak cały zarząd i w jednym, i w drugim klubie. Mhm. Więc musimy to kochać, żeby to robić, bo inaczej to nie miałoby sensu.
6: Jakie są cele przed wami?
7: No teraz mamy Mistrzostwa Polski U18. Tak naprawdę nasza drużyna seniorska w Rawie dostała się. No jeszcze ma do rozegrania trochę meczy, ale jesteśmy przynajmniej mamy nadzieję wejść do playoffów. Znaczy mamy nadzieję, na pewno już jesteśmy w tym playoffach, tylko teraz, które będziemy mieć miejsce. Będziemy też grać cały czas w tej lidze czeskiej. Kiedyś było tak, że nasze dzieciaki jeździły bardzo dużo do Czech i tam graliśmy, ponieważ no, u nas tym boiskiem było kiepsko, w ogóle go nie było, bo dopiero go mamy od 4 lat. I przed pandemią graliśmy w lidze czesko-morawskiej i teraz widzimy, że te dzieciaki, które wcześniej grały w tej lidze czeskiej, bo nie ukrywajmy, w Czechach ten sport jest po prostu sport narodowy, bo on jest tam transmitowany na wszystkich kanałach, jeżeli są jakieś mistrzostwa Europy, czy gdzieś. Czesi są w ogóle bardzo dobrzy i w baseballu, i w softballu. W związku z powyższym, no jak się uczyć to od najlepszych?
6: I gra się na trawie.
7: Na trawie i na moczce. Wszystko zależy od tego, jakie jest boisko. Teraz, jak byliśmy na Mistrzostwach Europy, ja byłam z kadrą narodową w Pampelunie, no to tam było takie boisko mieszane, czyli było boisko sztuczne z trawą. Taki konglomerat. Bardzo fajnie się na tym grało.
6: Czy to jest drogi sport?
7: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy na jakim etapie ktoś sobie coś kupi. My w klubie mamy wszystko na wyposażeniu, więc przychodząc do nas tak naprawdę nie trzeba mieć niczego. Natomiast rękawica baseballowa, no to jest w granicach tam 500 do 1000 zł. Kij, powiedzmy, można kupić za 300, ale można kupić też za 3000 kompozyt, więc.
6: A jakie są predyspozycje do tego sportu?
7: Tak naprawdę nie ma jakichś takich specjalnych predyspozycji. No, najlepsze to jest tak, jeżeli ktoś jest tak w miarę szybki, bo to trzeba po tych bazach jednak biec w miarę szybko, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś miota i to też jest tacy bardziej dobrze zbudowani zawodnicy, nawet tak naprawdę z lekką, że tak powiem, brzydko nadwagą też bardzo dobrze się sprawdzają, bo są po prostu silni, więc nie ma tam znaczenia tak naprawdę. Każdy znajdzie swoje miejsce na boisku.
6: Zapraszamy was, moi drodzy, klub Rawa Katowice Baseball and Softball. Czeka na was, jeśli macie ochotę rozpocząć przygodę z baseballem amerykańskim. To po prostu przyjdźcie, wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje. Boiska i ten klub znajduje się w Katowicach przy ulicy Asnyka.
7: Asnyka 27, a na stronie tam do każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić. Tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
6: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
7: Jedyny kobieta wszystkim. Prezes w Polsce w klubie baseballowym, to też warto zaznaczyć.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Evanescence.

Ilias de Rocca, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antiradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow, jaki błękitny!
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
20: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
21: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
22: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen. Garbage. Kula Shaker.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
3: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gorąco?

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment,
20: by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: I jest!
1: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: No i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: A o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak!
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko!
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
10: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Żar leje się z nieba, a śniadanie u Styranego czas zacząć. Kochani, dzisiaj w programie między innymi Penis w torcie będzie mistrz językowego lapsusu, człowiek, który dał światu święto sześciu króli i prowadzał chłopców do ginekologa. No i ponownie wjeżdża na białym Rubikoniu. Pojawi się też pewien prominent, który przypomni, jak ciężko było w jego czasach, kiedy miał 20 lat i musiał jednocześnie robić doktorat oraz biceps. To wszystko i wiele więcej dzisiaj na śniadaniu u Styranego, późnym śniadaniu. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz Styrane życiem prowadzący. No cóż, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Zostańcie ze mną koniecznie, a teraz wjeżdża na stół porcja wybornego rocka.
0: Śniadanie u

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Późne śniadanie, mamy sezon urlopowy. No ale tak czy inaczej na stół wjeżdża porcja 10 gorących, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. I to wjeżdża w kolejności od miejsca 10 do miejsca 1 jako lista przebojów. To jest dzisiaj w menu, to oferuje wam szef kuchni, czyli ja, wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn. Już za chwilę najnowsze wiadomości ze świata biznesu i przyszłości gatunku ludzkiego. Prometeusz, słuchajcie, nowa firma Jeffa Bezosa weszła na rynek już jakiś czas temu. Jak sobie radzi? To sprawdzimy za moment.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Weekend z Kaufland Kart Ekstra. W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej, zwrotomocni!
12: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
22: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
23: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
24: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
25: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
26: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
29: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Styranego, późne śniadanie. Odliczamy 10 największych absurdów minionego czasu. Miejsce 10. Najnowsze wiadomości ze świata biznesu i przyszłości gatunku ludzkiego. Prometeusz, słuchajcie, nowa firma Jeffa Bezosa weszła na rynek już jakiś czas temu i już jest wyceniana na 40 miliardów dolarów. Co ciekawe, ma zaledwie 150 pracowników. Prometheus pracuje nad koncepcją sztucznego inżyniera ogólnego. Ma to być system AI, który zastąpi ludzkich inżynierów. Algorytmy przejmą dużą część pracy związanej z projektowaniem nowych produktów. No cóż, mistyczny Prometeusz porzucił Korpo Olimp, żeby tchnąć w ludzi duszę. Po latach na bezrobociu woli jednak owocowe czwartki. Śniadanie.

0: Hej! Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Każdy ma taką odrychę Berna, jaką sobie zasłużył. Na śniadanie u Styranego zaprasza was Styrany Życiem prowadzący, czyli ja, Tomasz Ambroży Obertyn. Odliczamy oczywiście 10 największych bzdur minionego czasu. Od miejsca 10 do miejsca 1 już za kilka chwil mrożąca krew w żyłach historia śledztwa w sprawie śmietany na konfekcji pewnego polityka. O co chodzi i czy da się ją wywabić? Na to i wiele innych pytań odpowiemy jeszcze dzisiaj w późnym śniadaniu u Styranego. No i oczywiście za chwilę kolejna porcja najlepszego roka, jakiego tylko można sobie wymarzyć. Klasyka również, jeśli macie włączone antyradio. No to dobrze, to cała naprzód ku nowej przygodzie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: Gorąco? Wpadaj!

KFC. Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Genesis. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: 10 największych absurdów minionego czasu odliczamy w śniadaniu u Styranego. Nadeszło miejsce 9, kochani, łamiąca wiadomość z Wielkopolski. Głos Wielkopolski ujawnia wyniki zakrojonego na szeroką skalę śledztwa. Do tej pralni w Poznaniu trafił brudny garnitur Jacka Jaśkowiaka. Czy udało się go wyczyścić? Czytamy. Udało się nam dotrzeć do pralni na poznańskich Jeżycach, która odpowiada za wyczyszczenie garnituru prezydenta Poznania. Najważniejsza informacja jest taka, że plamy po składnikach tortu zostały usunięte, donosi portal. Chodzi o sytuację sprzed 2 dni, kiedy to głowa Poznania została zaatakowana przez grupę aktywistów. No, z okazji zakończenia tak ważnego śledztwa dotyczącego konfekcji jednego z włodarzy, ratusz postanowił zorganizować piknik sportowy na terenie portu Poznań-Ławica. Uroczystości będą odbywać się pod hasłem Penis w torcie. Przepraszam. Tenis w porcie.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: rock and roll. Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Żar leje się z nieba, jak w jednym z moich ulubionych filmów Hydrozagadka. No cóż, na ochłodę mam oczywiście porcję pysznych bzdur, czyli 10 największych absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu, które serwuje w śniadaniu u Styranego. Już za chwilę, miejsce 8, powiemy sobie o całkowitym zakazie parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych utensyliów do ochrony przed słońcem. Wy przed słońcem się chrońcie, a żeby jeszcze nieco schłodzić wasze organizmy, za chwilę polejemy do nich pyszną, zmrożoną klasykę rocka i najlepszego rocka na świecie.
0: Śniadanie ust.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Avatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
21: Uff, no i to jest zmiana.
22: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
23: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
24: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
25: MediaMarkt.
0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Fate No More.

de Rock Up, am de radio. Śniadanie u Styranego w Amteradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

5 największych absurdów. Miejsce 8. Władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły, słuchajcie, na jednej ze swoich plaż całkowity zakaz parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych utensyliów do ochrony przed słońcem dla osób w wieku 10-65 lat. Zakaz ma wynikać z potrzeby chronienia plaży przed dewastacją. Władze wprowadziły też opłatę w wysokości 10 euro za samo wejście na Punta Molentis. Plażowice skarżą się, że muszą teraz chodzić nad morze z dziadkami albo wypożyczyć dziecko, aby uniknąć udaru. No cóż, gdyby w Polsce ktoś zakazał parawanów, uznałbym, że bąbelki to chyba uderzyły mu do głowy. Śniadanie ust.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Kolejny piękny dzień, kolejna sobota i kolejne późne śniadanie u Styranego. Wyjątkowo nie od 7 do 10, a od 10 do 14. Tomasz Ambroży, Obertyn Wasa, Audrey Hepburn na miarę naszych możliwości. Ja odliczam 10 największych absurdów minionego czasu. Już za chwilę powiemy o tym, że pięciokrotnie wzrośnie cena kursu reedukacyjnego obowiązkowego dla kierowców złapanych na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. Jak to odbije się na naszym uniwersum obłędu, to ustalimy już za chwilę. No i za chwilę też porcja fenomenalnych kawałków.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Lizzie.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99, teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99, teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
15: Co się zmieniło?
14: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Jedziemy z koksem, odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia w śniadaniu u Styranego, na które zaprasza niezmiennie wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży-Obertyn. Wyjątkowo późne śniadanie, bo od 10 do 14. Zbliżamy się do półmetka naszej listy przebojów, miejsce 7 zestawienia 10 największych absurdów. Od 24 czerwca, słuchajcie, aż 5-krotnie wzrośnie cena kursu reedukacyjnego obowiązkowego dla kierowców złapanych na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zdecydowało o tym Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas cena takiego kursu wynosiła tylko 500 zł. Po zmianach będzie to już 2,5 tysiąca. No, według wstępnych szacunków sprawi to, że w Polsce aż 5-krotnie wzrośnie liczba kierujących bez uprawnień.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, żar leje się z nieba, a do waszych organizmów leje się przez uszy pyszna, zmrożona substancja w postaci najlepszego roka na świecie. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący, zapraszam wciąż i niezmiennie na późne śniadanie u Styranego, w którym odliczamy 10 największych absurdów minionego czasu. Miejsce szóste. Mistrz językowego lapsusu. Człowiek, który dał światu święto sześciu królów. Prowadzał chłopców do ginekologa, znów wjeżdża na białym Rubikoniu. Na pytanie Agnieszki Gozdyry, zakłada pan partię i jaka jest propozycja dla młodych, Ryszard Petru, bo o nim mowa, odpowiedział, zaproponowaliśmy dostęp do Marii Hunanen. No cóż, pan Rychu zna się na budowlance i wie, że nie stawia się mieszkań bez prądu, więc wszystko zaczyna się od dobrej fazy.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
0: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
23: Skoda.
24: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
25: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
27: A o ile?
26: 35 groszy taniej na litrze.
27: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
26: Tak.
28: A jak lemoniadę?
26: Też.
27: To poprosimy.
26: Ale co?
28: Wszystko!
26: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
29: Po reklamie.
30: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Olimpias de Rock Up, Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie. Śniadanie u Styranego w Ante Radio. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia. Jesteśmy już na półmetku naszej listy przebojów. 10 największych absurdów, miejsce 5. Przenosimy się do Indii. Ambani zapowiada AI w każdym telefonie, rozmowie i w domu. Mukesh Ambani, jeden z najbogatszych ludzi świata, ogłosił, słuchajcie, stworzenie asystenta AI, który będzie wtrącać się do rozmów telefonicznych. Może je transkrybować, tworzyć podsumowania, albo na przykład zamówić żarcie, taksówkę, czy zrobić rezerwację. Usługa ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku dla ponad 500 milionów Hindusów. No ale żeby tak wprowadzać rozmowy kontrolowane we własnym kraju, jak mówią, zły to ptak, co własny Ganges Kala, przepraszam, gniazdo Kala.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Wciąż słuchacie Śniadania u Styranego w Antyradiu, na które zaprasza wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrozu Obertyn. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Lista przebojów 10 największych absurdów, miejsce czwarte. Zdaniem prezydenta RP, słuchajcie, kryzys demograficzny jest bezpośrednio związany z kryzysem męskości. Więc apeluję do mężczyzn, żeby nie kombinowali za dużo, nie myśleli, tylko zakładali rodziny. Miałem 20 lat, kiedy zostałem jednocześnie mężem i ojcem, już wówczas 2-letniego syna. Mieszkałem w pokoju 14 metrów kwadratowych. Musiałem ciężko pracować, 4 razy w tygodniu trenowałem, byłem w trakcie robienia doktoratu. Po prostu chciałem mieć żonę i dzieci, uznałem to za swój obowiązek, tłumaczy prezydent. Ale doktorat w wieku 20 lat? Wyczerpujące treningi, 14-metrowe mieszkanie?
2: Ale luksusy. My wstawaliśmy o 3, sprzątaliśmy jezioro, zjadaliśmy garstkę gorącego żwiru i pracowaliśmy 20 godzin we młynie za 2 pensy miesięcznie. Potem wracaliśmy do domu, a tata bił nas po głowie nad tłuczoną butelką. Spróbuj to powiedzieć dzisiejszej młodzieży.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
9: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: nadanie ustyranego w Amtyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, choć żar tu i ówdzie leje się z nieba, a tu i ówdzie leje się co innego, a do waszych organizmów przez uszy leje się pyszny, zmrożony, najlepszy rok na świecie. Jest to substancja, którą na pewno z przyjemnością przyjmiecie o tej porze dnia. Tomasz Ambrożo-Bertyn, ja odliczam natomiast 10 największych absurdów minionego tygodnia, a teraz miejsce trzecie. Peaky Blinders na miarę naszych możliwości. Portal kryminalki.pl, słuchajcie, donosi: włamał się do altany, zjadł kiełbasę. Do napadu doszło na terenie tzw. RODOS w Darłowie. Sprawca wybił szybę w oknie altany działkowej, spałaszował kiełbasę, wypił 8 puszek piwa, a na koniec jeszcze zajumał wkrętarkę. Policja zatrzymała 2 czterdziestolatków, grozi im 5 lat więzienia. No, podobno obaj mówili żonie, że zamontują te szafki, jak tylko szwagier załatwi wiertarkę i nie trzeba co 5 lat przypominać.
0: Śniadanie ustyranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Kolejny piękny dzień, kolejna sobota, jest się z czego cieszyć, no bo po pierwsze dożyliśmy, dotrwaliśmy, a po drugie można się wreszcie zrelaksować. A jeśli nie daj Boże jesteście w robocie, to i tak należy wam się porcja schłodzonej substancji w postaci najlepszego roka na świecie i 10 gorących, parujących newsów z naszego uniwersum obłędu. Odliczamy wciąż od miejsca 10 do miejsca 1. 10 największych absurdów, miejsce 2. Portal Donald.pl, słuchajcie, donosi. Ksiądz złapany za jazdę pod wpływem tłumaczy, że śpieszył się do McDonalda, ponieważ uczuł wielki głód. O, to w seminariach w Polsce też mieli czytanie z księgi Ezekiela.
2: This is a tasty burger. Yeah!
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama.
6: I jest!
5: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
5: MediaMarkt.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielę. Dzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Within Temptation, Metallica, Antyradio, najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i powoli dobiega końca śniadania u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambroż Obertyn, czyli wasza osobista Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużyliście. Jeszcze nie żegnam się z wami, bo czas teraz na miejsce pierwsze naszego zestawienia 10 największych absurdów. Rząd, słuchajcie, przygotowuje zmiany w przepisach ustawy o zdrowiu publicznym. Wśród rozwiązań znalazły się zwiększenie opodatkowania małych butelek alkoholu, tak zwanych małpek, oraz podwyżka podatku cukrowego. Mówiąc krótko, biorą się za małpki i tak zwane energole. No, według ekspertów może to

0: jeszcze bardziej obniżyć poziom przyrostu naturalnego. Bez mieszkań nie ma dzieci, a tego może nie przetrwać branża budowlana.
1: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kochani, cały weekend jeszcze przed nami i to z najlepszym rokiem na świecie, z Antyradiem ma się rozumieć. Tomasz Ambrożo-Bertyn, ja już mówię wam dziękuję, do usłyszenia w poniedziałek, od poniedziałku do piątku od 16 do 20 z Sandrą Hajduk-Popińską. Zapraszamy na parę zgłośników. A tymczasem miłego weekendu wam życzę, bawcie się niegrzecznie. Kolejne Śniadanie u Styranego wróci w sobotę. No i cały czas gra Antyradio, także nie kręćcie gałką na radioodbiorniku. Buźka, papa!
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Check.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltary!
2: Kto?
3: Woltary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
11: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

Mamy sobotę 27 czerwca, to pierwsze w tym roku letnie wydanie wszystkich strun rocka w Antyradiu, na które gorąco, a jakże zapraszam. Bartek Senowiec, jak zawsze miło mi z wami być i zostanę tu dziś do godziny 18, starając się umilić wam sobotnie popołudnie. Wpadnie tu dziś sporo starych, dobrych znajomych poza mną. Będzie na przykład taki facet jak Ozzy, będzie James, Chester, nawet Maynard, no i jest też Freddy.

God Save the Queen, klasyk od Sex Pistols, a więcej rockowych klasyków jak zwykle jutro po południu, kiedy to odpalimy kolejne notowanie klasycznej listy przebojów, na które już teraz zapraszam. No i jak zwykle zachęcam Was do głosowania, pozostało jeszcze kilkanaście godzin, żeby mieć wpływ na muzyczny kształt jutrzejszego popołudnia w Antyradiu. Wejdźcie na antyradio.pl, znajdźcie tam klasyczną listę przebojów, no i na niej można oddawać głosy. No to teraz też klasyk na antenie Antyradia, ale nieco młodszy niż Pistolsi, a w dodatku z naszego kraju.

0: Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z klasyką rocka w Antyradiu. Słuchaj utworów, które złotymi zgłoskami zapisały się w historii rocka. Wygrywaj płyty legendarnych artystów, w tym reedycję albumu Reload Metallica. A do tego, jak zwykle, mamy też zaproszenia na najlepsze rockowe koncerty. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból szyi po pracy?
12: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
11: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
17: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: W
0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Castorama.
6: Teoria
10: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
23: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
24: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
25: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
28: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Ezoteryczny Poznań za nami, ale a propos Poznania, to jutro przypada 70. rocznica tak zwanego poznańskiego czerwca 56, czyli pierwszego w historii PRL masowego strajku generalnego i protestu robotniczego. Niestety, jak pamiętamy z lekcji historii krwawo stłumionego przez komunistyczne władze, grabarz w piosence Ezoteryczny Poznań śpiewa o placu dwóch krzyży, przy którym pędzą szemrane auta. Te dwa krzyże to właśnie pomnik poznańskiego czerwca 56.

0: Promocja Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

Greta Van Fleet powraca z nowymi nagraniami i stara się z nami zabawić. To ich numer Play Your Games. Dzisiaj sobota, 27 czerwca. Bartek Synowiec, kłaniam się. Dalej nie znamy daty nadejścia nowego albumu Grety Van Fleet, ale wiadomo, że na przykład od 16 do 19 lipca w Bolkowie odbędzie się festiwal Castle Party, a ja mam do oddania podwójne karnety na niego. Za chwilę się tym zajmiemy.

Jak obiecałem, wracam z karnetami na festiwal Castle Party, czyli największy, najstarszy gotycki festiwal w naszym kraju i pewnie też w okolicy. Jak zwykle odbędzie się w dolnośląskim Bolkowie na zamku, ale nie tylko, poprzez lata zaczął wychodzić też w miasto i różne atrakcje z nim związane odbywają się też m.in. w Bolkowskim Parku i innych miejscach. W tym roku na Castle Party wystąpią m.in. Moonspell, Diary of Dreams, VNV Nation i wielu innych, w tym zespół o intrygującej nazwie She Pleasures Herself. Ale do rzeczy, mam do oddania dwa podwójne karnety. Pomyślałem sobie, że skoro na Castle Party dominuje kolor czarny, to trzeba będzie też wykazać się dzisiaj czarnym humorem. Zadanie konkursowe brzmi: napisz własne fikcyjne epitafium. Jak wspomniałem, ważny jest czarny humor, więc postarajcie się jakoś tym pobawić. No i wysłać to do mnie na bartek@antyradio.pl. Napisz zabawne epitafium dla siebie i wygraj podwójny karnet na Castle Party, które już od 16 do 19 lipca w Bolkowie.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Offley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
4: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Gorąco.

0: w KFC. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Sex Type Thing i Stone Temple Pilots w Antyradiu. Tymczasem wczoraj zaczęły się dla uczniów wakacje. Przeszło 2 miesiące wolnego, wychodzi. Zazdraszczam. Nasi uczniowie chyba mogą czuć się szczęśliwi, szczególnie, że są kraje, gdzie przerwy wakacyjne są znacznie krótsze. Do krajów z najkrótszymi wakacjami szkolnymi zaliczają się przede wszystkim zamożne państwa północnej i zachodniej Europy. Jak czytam w jednym z raportów, to Niemcy, Holandia, Dania i Norwegia wakacje wynoszą w tych krajach od 5 do 8 tygodni, ale za to uczniowie mają więcej przerw w trakcie roku szkolnego. Na drugim biegunie są Włochy. To jest kraj, gdzie wakacje trwają najdłużej, bo aż 14 tygodni. Włosi zawsze wydawali mi się mocno wyluzowanym narodem. Oficjalnie ogłaszam zatem, że od dziś moje podejście do obowiązków to czysta, 100% włoska robota.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
13: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na openair.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.

Bardzo fajny jest ten nowy numer A Perfect Circle, taki w klimacie ich pierwszych dwóch albumów. No i prawdopodobnie doczekamy się nowej płyty Billego i Maynarda. Billy Howardell powiedział niedawno, że poza Starless, czyli tym kawałkiem, którego słuchaliśmy, mają jeszcze kilka piosenek na warsztacie, więc czekamy na złożenie tego wszystkiego w całość, no i wypuszczenie nowego krążka. Bartek Synowiec, kłaniam się nisko w to upalne sobotnie popołudnie, w trakcie którego wszystko płonie. O tym m.in. teraz Kings of Leon.

Przypominam, że dziś rozdaję podwójne karnety na festiwal Castle Party, który od 16 do 19 lipca, jak zawsze w Bolkowie na Dolnym Śląsku. W tym roku headlinerem jest m.in. grupa Moonspell, która szykuje się do wydania nowej płyty, premiera za tydzień, z tego co pamiętam. A wczoraj nasze studio odwiedził Fernando Ribeiro, czyli wokalista Moonspella. Możecie to zobaczyć na naszym Instagramie. Zadanie konkursowe, żeby wygrać karnety na Castle Party, dzisiaj brzmi: wykaż się czarnym humorem i napisz swoje epitafium. Na Castle Party prawie wszystko jest czarne, więc ja dziś szukam też czarnego humoru. Mam już kilka fajnych maili od was, na przykład Ola napisała coś takiego: zawsze mówiłam, że czernie mnie wyszczupla. No i wykrakałam. Teraz mieszczę się w jednej urnie. Jest też mail od Marka. Marek pisze, wymyślił takie epitafium: przez całe życie byłem gotem, ale to już lekka przesada. To mi się podoba. Czekam na więcej waszych nagrobnych tekstów z przymrużeniem oka. Mój mail to bartek@antyradio.pl.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

KFC. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Learning to Fly, czyli klasyka od Pink Floyd. A propos, od poniedziałku rusza tydzień z klasyką rocka w Antyradiu, w którym będziemy mieli dla was ogromne ilości płyt, klasycznych rockowych albumów. Kilka krążków Floydów też znajdzie się w specjalnych zestawach, które będziecie mogli wygrywać od poniedziałku na naszej antenie. Jeśli więc macie jakieś braki płytowe, szczególnie jeśli chodzi o klasyczne rockowe albumy, to ten tydzień będzie świetną okazją do uzupełnienia tych braków. Z tego co widziałem, Red Hoci też będą do wygrania. W końcu oni też zaliczają się już do klasyki rocka.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Wszystkie struny rocka w Amteradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Jungle Roo, kolejny fajny singiel od The Afghan Whigs, które niestety odwołało swój koncert na zbliżającym się openerze, ale myślę, że całkiem godne zastępstwo za nich znaleziono, bo będzie nim formacja Viagra Boys, czyli banda prawdziwych świrów ze Szwecji z Brytyjczykiem w roli wokalisty. Jeśli ich nie znacie, poszukajcie sobie ich teledysków w internecie. Pisze się oczywiście Viagra Boys, nie pożałujecie. Bartek Synowiec, kłaniam się, zapraszam na ostatnią już godzinę z wszystkimi strunami rocka w Antyradium.

Ostatnie przypomnienie konkursowe o tym, że do wygrania są dzisiaj dwa podwójne karnety na festiwal Castle Party. Festiwal rusza 16 lipca, oczywiście na Dolnym Śląsku w Bolkowie. No i dzisiaj zadanie konkursowe polega na napisaniu własnego zabawnego epitafium, bo trzeba wykazać się czarnym humorem, skoro na Castle Party dominuje kolor czarny. Jest mail od Tadeusza na bartek@antyradio.pl z takim epitafium. Przeżyłem dwa załamania gospodarcze, pandemię i trzy przeprowadzki, a wykończyła mnie niska framuga. Albo mail od Martyny, która też napisała: mówiłam, że jestem wampirem i słońce mnie zabije. No i takie epitafium też mogłoby się sprawdzić, żeby kogoś rozbawić. Ostatnie 15 minut na napisanie do mnie, bartek@antyradio.pl.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Era. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy

0: kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Ilias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Am de radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Za nami grupa Black Label Society, już niemal na koniec naszego dzisiejszego spotkania w wszystkich strunach rocka. Za chwilę biorę się za wszystkie wasze maile, które spłynęły na bartek@antyradio.pl, żeby wybrać najlepsze epitafium i dwóm osobom wręczyć podwójne karnety na Castel Party od 16 do 19 lipca festiwal w Bolkowie. No i jeszcze trochę tych karnetów będzie do wygrania na antenie Antyradia. Jeśli więc komuś nie uda się dzisiaj, ten jeszcze będzie miał niejedną okazję, żeby zdobyć zaproszenia na Castel Party. Po godzinie 18 Paweł Chowaniec i najlepszy rok na weekend, a ja już uciekam. Bartek Synowiec, do usłyszenia, cześć.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is Alive. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
13: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dzień dobry, minęła godzina 18. Żar leje się z nieba. No i mogą być burze, gdzie niegdzie. Pierwszy letni weekend. Witam bardzo serdecznie do 20. Chowany. Zapraszam. Trochę nowości będzie, trochę klasyków. Skoczymy również na pewne festiwale. A propos klasyków, to klasyk z 1967 roku, zrobiony na nutę rockową przez Måneskin. W XX wieku Four Seasons, a teraz u nas taka wersja rockowa i moim skromnym zdaniem zrobili to genialnie. Begin.
0: Najlepszy rok na weekend w

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dziwna wiosna i światła miasta, jedna z naszych nowości. Ta informacja jest zastanawiająca. Bruce Dickinson tak mówił o legendach muzyki. Z wiekiem tracimy nie tylko młodzieńczą werwę, ale również umiejętności, które w młodości przychodziły bez większego wysiłku. Słuchając kapel istniejących od dekad, można zauważyć, że niektórzy wokaliści nie są już w tak dobrej formie jak lata temu. U nas wersja, jak to brzmiało, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast a propos grania, oni grają i porywają od lat i nic nie tracą, a nawet powiem zyskują. Takie odnoszę wrażenie. Metallica.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr, 4,99.

0: 80 gramów, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Po reklamie.
3: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Ależ to jest klasyk. Tilt i runął już ostatni mur. Kolejny legendarny zespół powraca na scenę. To jest bardzo dobra informacja. W 2027 roku znowu zobaczymy na żywo Fade No More. No, ostatni raz na scenie zespół w Polsce wystąpił w 2015, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, oni weszli cali na biało w krakowskiej Tauron Arenie. Pojawiły się również na scenie kwiaty. A jak weszli, bo byłem na tym koncercie, to pamiętam, taka cisza jakaś nagle stała się. Naprawdę zaskoczenie. Ale teraz utwór, który porwał miliard ludzi. A propos ciszy. The Sound of Silence, Disturbed.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: The Rolling Stones in the Stars. A co z trasą? Keith Richards, znalazłem taką wypowiedź w Teraz Roku, powiedział, że era tras The Rolling Stones mogła dobiec końca. Nie wiem, czy trasy są jeszcze możliwe. Najwięcej energii pochłania podróżowanie. Widzę możliwość zagrania gdzieś rezydencji. Czy to w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu, czy gdziekolwiek. Zagram w Rzymie. Nie widzę przeciwwskazań do zagrania paru koncertów w takim nowym formacie. Tak powiedział. Czekamy na nowe dzieło 10 lipca, a za chwilę 19.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama. Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
4: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns.

Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Jack White, Dollar Bill, jedna z nowości. Chowany, witam ponownie, minęła 19:00, żar leje się z nieba, ale wieczorową porą może troszkę lżej, co? Mam nadzieję, że państwu jakoś tak milej. Ja wyłączyłem klimę, nie dlatego, że nie jest potrzebna, ale gardło swoje robi, więc no niestety, smażymy się w razie czego wspólnie. No i gramy. A co państwo powiedzą na hotel Kalifornię? Dobrze się kręci kierownicą. Jeżeli ktoś zdąża do swojego miejsca, to niech jedzie spokojnie i bezpiecznie. Gramy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: A propos jazdy, państwo wybierają się na Jarocin Festiwal, bo to już od 16 do 19 lipca. Na dwóch festiwalowych scenach wystąpi prawie 50 artystów reprezentujących różne style, gatunki. Będzie tak właśnie w Jarocinie. Zagrają m.in. Deserter, Happy Set, Legionerka, WW czy Republika. I na ten koncert, na koncert Republiki, pewno wszyscy czekamy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.

0: Interart prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Kolejne dobre informacje mam dla Państwa. Papa Roach ponownie odwiedzą nasz kraj. Dopiero co polscy fani mogli zobaczyć ich na festiwalu Lost Generation, a muzycy znowu przyjeżdżają i będą 16 listopada w katowickim Spodku. I to będzie z pewnością fenomenalny koncert. Na Nicka Cave'a też czekamy. On będzie na openerze. A teraz u nas w Antyradio.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradio.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie. Świata nie znać w kurzawie, rzeki dnem uciekają, a zagorzałe zioła dżdża z nieba wołają. Tak 500 lat temu w pieśni siódmej pisał Jan Kochanowski. No, więc nie ma zaskoczenia. Upały były, są i będą. Szukajcie dobrych stron i zostańcie z Antyradiem. Za moment, zaraz będzie ciemno. Jurek Owsiak, było miło. Dobrego weekendu, Paweł Chowany-Chowaniec. Do usłyszenia.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Zaraz będzie ciemno, ekstra w Antyradiu. Program prowadzi

I witam bardzo gorąco w ten bardzo upalny dzień. Przywitam was drzem Seno Wiktorii w zimowym koncercie, czyli naszym finałowym. I coś nam się zdaje razem z Hodorem, że ten koncert, który będzie w piątek 31 lipca o godzinie 19:30 na dużej scenie, będzie wyjątkowy, ponieważ ten krótki koncert zimowy pokazał, że to, co dzieje się na scenie i to, co dzieje się z Sebastianem Riddlem, jest niesamowite, jest takie przeżywające i jest jego indywidualne i trafione w dziesiątki. W związku z tym już teraz czujemy, że będą ciary po plecach, a pora niesamowita, 19:30, moi drodzy, a więc piękne zachodzące słońce, ono będzie prosto w twarz zespołu Dżem, ale wy będziecie mieli to w plecy i będziecie widzieli pięknie oświetloną scenę, która będzie się troszeczkę kładła do snu, ale jeszcze nie tak bardzo, zanim zapadnie ciemność i wtedy te nasze przepiękne światła niezmienione, będą takie jak od 2 lat, robią to UFO nad głowami wszystkich artystów, będzie jarzyło się ze wszystkich stron. Witam bardzo gorąco, 532 wydanie, zaraz będzie ciemno i dzisiaj poznamy już cały line-up. Dzisiaj tak trochę prowokacyjnie zapytałem was, co was będzie najbardziej kręciło z tego, co już poznaliście, i bardzo pięknie piszecie o swoich emocjach w tym line-upie, który już znacie, ale zacznę od takiego maila, który już przyszedł, i tak pomyślałem sobie, że osoba, która napisała tego maila, na pewno czeka na dobre słowo. Kochany Jurku, kochany Hodorze, dziś słucham audycji leżąc na szpitalnym łóżku, bo czekam na artroskopię kolana. Mimo że kolano jest zbuntowane, ja już negocjuję jego szybki powrót do formy. Odliczam dni do Poland Rock, bo line-up jest przepiękny, a ja nie mogę się doczekać każdego koncertu, każdego spotkania, wszystkich tych chwil, które tworzą ten wyjątkowy festiwal. To najlepsza motywacja, żeby jak najszybciej stanąć na nogi. Trzymajcie kciuki, widzimy się na Poland Rocku. Serdecznie pozdrawiam Ania z rodzinką modelarzy. Modelarze wszystkich krajów, łączcie się. Aniu, żeby to wszystko istotnie ziściło się, zrób tak, jak ja zrobiłem ze swoimi oba kolanami, które przeszły artroskopię. Pierwsze troszeczkę chyba nie wiedziałem jeszcze, na czym to jest grane. Drugie już pojąłem, co jest. A więc istotnie, jak najszybciej musi się uruchomić, umiejętnie, a więc wszelkiego rodzaju masaże. I to takie zawodowe, takie, żeby fizjoterapeuta zrobił swoim kolanem wszystko, aby żadne nie zrobiły się zrosty, bo to jest wtedy najgorsze. A więc szybko ruszasz ze swoim kolanem, delikatnie, umiejętnie. I uwierz mi, ja chyba drugiego dnia już sam jakoś tak leciutko podszedłem do drzwi i zabrała mnie moja załoga z fundacji do domu i kilka dni już później kolano było w ruchu. A dzisiaj to kolano jest sprawne i jedno i drugie. Życzę ci to z całego serca. Życzę całego serca wszystkim tym, którzy słuchają w takich pozycjach szpitalnych albo każdej innej i jeszcze mają trochę czasu do naszego najpiękniejszego festiwalu, dokładnie 38 dni. Dochodźcie do siebie i czekam na was na najpiękniejszym festiwalu świata, ale oczywiście zagadka. Jestem ciekaw, czy was zaskoczy. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? zbc@antyradio.pl. Kto i kiedy? Słuchamy i odpowiadamy.

I nasza zagadka zbsmapantradio.pl. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Jak zwykle trochę szybciej kończę. Anusz Widelec gdzieś tam krzyknął, skąd są i jak się nazywają. Nie krzyknęli, ale zagadka już poleciała w waszą stronę. Za 38 dni, powtarzam, najpiękniejszy festiwal świata. To jest początek, bo przecież oczywiście wcześniej we wtorek o godzinie 12 otwieramy bramy. A my, moi drodzy, przygotowując się do festiwalu, także dzisiaj rozpoczęliśmy kolejne zakupy. Pędzimy to w astronomicznym tempie, ponieważ to już kolejne zakupy, trzecie dla gastroenterologii. Jeżeli dzisiaj wejdziecie na mojego Facebooka, to być może właśnie już leci taka opowiastka. Ja się z wami dzisiaj przywitałem, mówiąc o tym, że ruszają kolejne zakupy. I tak właśnie gramy, po prostu zbieramy pieniądze, potem do tego się bardzo dokładnie przygotowujemy i mija pół roku i jeżeli chodzi o gastroenterologię, chyba zrobimy wszystkie najpoważniejsze zakupy dla wszystkich klinik, które wytypowaliśmy, jeżeli chodzi o adresatów naszych darowizn, czyli sprzętu medycznego. Ale coś, co chciałem wam pokazać, to, co dzisiaj na mnie zrobiło niesamowite wrażenie, już jest to, tak? Moi drodzy, wejdźcie na mojego Facebooka i tam jest opowieść o kapsułce. Ale ta kapsułka to jest w sposób pojazd. To jest kosmos. To się połyka, dziecko to połyka i ta kapsułka pędzi przed siebie. Ma światełka, czyli taka mała, żółta łódź podwodna, ma bateryjkę, przechodzi przez przełyk, a potem bach, leci przez nasze całe jelita, a tam jest zakrętasów od metra i ciut, i wszystko po drodze filmuje. Potem ją trzeba wydalić i to jest, ale to jest wszystko leciutko i następnie można to wszystko obejrzeć i wiedzieć, co się dzieje w tych jelitach. I takie kapsułki, naprawdę, kupując nie do końca wiedziałem, o czym my mówimy, co my kupujemy, bo to się nazywa zestaw do endoskopii kapsułkowej. I myślałem, że to jest jakieś urządzenie o takiej nazwie, a to jest kapsułka, która wygląda bajecznie i ja bym ją połknął, chociaż są tacy, którzy mówią, jej, to jest za duże do połknięcia. A więc tego rodzaju rzeczy kupowaliśmy, zakupiliśmy, dzisiaj zostawiliśmy 3 369 600 zł w tych zakupach. Mówię o tym dlatego, że my robimy swoje, cały czas robimy swoje, czyli rozliczamy finał, ale przygotowujemy się do najpiękniejszego festiwalu świata. Chlinie oczy, moi drodzy, sam jestem ciekaw, jak ten koncert zabrzmi. Oglądamy ich, tak sobie pomyśleliśmy, czy oni mają taką drabinę, żeby zejść do was, bo mają taki numer z drabiną, wchodzą do publiczności, było tak przynajmniej na małej scenie, tylko z nazwy, ale czy to się wydarzy? Przygotowują koncert, myślę, że wiedzą dokładnie, gdzie, co i jak się dzieje. 1 sierpnia, moi drodzy, w sobotę o 16.30 Chlinie oczy będą na naszej dużej scenie, a po Chlinie oczy i przedstawim wam kolejnego wykonawcę, który zagra na dużej scenie tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, moi drodzy. Ale najpierw Chlinie oczy.

0: Helenioci, 1 sierpnia, godzina 16.30. Ania z Krakowa napisała: patrząc na to, co już wiemy, moi twardzi faworyci, na których czekam najbardziej, to zdecydowanie Helenioci, Dropkick Murphys, The Lottery Winners, oni będą zaczynali nasz festiwal z zagranicy, oraz Nocy Kochanych, Warius Max, Mislowic, Orkiestra Dorosłych Dzieci z Polski. Jednak wiecie co? Choćby te ogłoszenia były najbardziej spektakularne na świecie, to dla mnie festiwal to od zawsze coś o wiele większego niż sama muzyka, lista zespołów. Chcę to dzisiaj głośno powiedzieć. Poland Rock to przede wszystkim piękni, kolorowi, niezwykle życzliwi i serdeczni ludzie. To jedyna w swoim rodzaju atmosfera, której nie da się podrobić w żadnym innym miejscu na ziemi. Dla mnie to po prostu dom, do którego wracam co roku, żeby naładować baterię i poczuć tę niezwykłą bliskość z ludźmi. Do zobaczenia na polu. Ściskam bardzo mocno. Mam do was pytanie z innej beczki. Natalia Jarek z Reda Widenbrick. W tym roku chcę wziąć udział w warsztatach muzycznych pana Piotra Bukartyka. Z tego, co kojarzę, w ostatnich latach odbywały się one w godzinach 13-15. Czy to prawda? Jeśli tak, to będzie ciężko, żeby zdążyć na rozpoczęcie festiwalu. Da się coś z tym zrobić? Podejrzewam, że nie będę jedyną, która chciałaby to pogodzić. Koncerty koncertami, ale rozpoczęcie i zakończenie to są takie momenty, na których po prostu trzeba być. Jeżeli chodzi o zakończenie, Natalia, no to nie ma problemu, bo będziesz na scenie po prostu wraz z Piotrem Bukartykiem. A jeżeli chodzi o początek, już sobie to odkładam, żeby ustalić, no myślę, że pewnie, że zrobimy tak, że przecież nie przeciągnie tego Piotrek, jakżebyś miał. Przecież to, jeżeli będzie miało się rozpocząć, to się rozpocznie. Razem z wami. Moi faworyci, Irek spod Wadowic, rzecz jasna, dzieciaki z ADHD, Wariusz Mank, Kasią Stankiewicz i nazwiska, które będą mi się kojarzyć z dzieciństwem, czyli Marcin Rozynek i Ewelina Flinta. Żałuję jedynie, że przez eliminację nie przebrnęły stare dziady z Oświęcimia, bo rok temu na finale w Wadowicach zrobiły, że tak napiszę po japońsku, masahuku. Co do ASP, to na pewno pomaszerowałbym na spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim i Julią Szeremetą. Rzecz jasna, nie ominąłbym aktywności w strefie Lustiti. Mam nadzieję, że wróciłbym tak mocno opalony jak 2 lata temu. Peace, Love and Music, kochani, mam nadzieję, że do zobaczenia w moim trzecim domu Irek spod Wadowic. No to moi drodzy, panie Stefanie, proszę o głos.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Ich motto brzmi, wkurzone piosenki dla smutnych ludzi. Połączenie metalu, electric punku, industrial electronic, jeden z najgłośniejszych nowych zespołów alternatywy w Wielkiej Brytanii. Brytyjsko-irlandzki duet z Londynu, założony w 2018 roku. Vargas, moi drodzy, laureaci nagrody Heavy Music Award dla Best UK Breakthrough, czyli zagrają 1 sierpnia o godzinie 19.30. Ci, którzy byli świadkami ich koncertów, a znamy takich ludzi, powiedzieli, że po prostu tak jak to mówi wokalista Tabu. Czy chcecie tu naprawdę prawdziwy? I to właśnie się dzieje na ich koncercie. Zespół Vargas zagra 1 sierpnia o godzinie 19.30 na dużej scenie. Kolejnego wykonawcę poznacie za chwilę, ale póki co wszystkie ogłoszenia mnie zawsze cieszą. Napisała Marta z Francji. Nie ma faworytów, ale chętnie bym jeszcze zobaczyła na najpiękniejszym festiwalu świata kolejny raz Ferocious Dog, czy Ram Jack, czy Cell Kid, a także Clover Hearts. Moje odkrycie sprzed paru lat. Trzymajcie za nas kciuki, bo mamy okropną falę upału we Francji i jest naprawdę ciężko. Dbajcie o siebie, a zwłaszcza o osoby starsze. Ściskam nieustannie, tęsknię. Do zobaczenia za chwil parę w naszym domu. A ja przypominam, moi drodzy, że ciągle u nas są parkingi jeszcze dostępne, czyli możecie u nas zaparkować samochód www.rockcamp.pl www.rockcamp.pl. Nie musicie mieć u nas namiotu, ale samochodzik sobie stoi na naszym miejscu. Także płatne prysznice, które można sobie zarezerwować wcześniej i po prostu nie stać później w kolejce. A ja z tego miejsca także dziękuję pokojowemu patrolowi za kolejne szkolenie. Odbyło się i nie tylko szkolenie u nas w Szadowie. Kolejna grupa będzie razem z nami na najpiękniejszym festiwalu świata. Także dziękuję tym, którzy już mają koszulki patrolowe i obstawiali Pyrkon w Poznaniu. Pyrkon w Poznaniu, to już tradycyjnie jesteśmy tam obecni i pomagamy w tym wszystkim w organizowaniu tego niezwykle kolorowego, zwariowanego festiwalu. Myślę, że cząstka tego koloru jest u nas podczas naszych marszów na najpiękniejszym festiwalu świata. I przypominam, jeżeli jesteś medykiem, jeżeli jesteś pielęgniarzem, lekarzem, ratownikiem medycznym, podnieś rękę, pomóż nam także tworzyć najwyższe standardy opieki nad wami, czyli nasz szpital polowy i tworzenie medycznego patrolu. To jest kilka dni niesamowitej pracy, niesamowitej przygody, można powiedzieć, ale dzieje się wtedy także dużo w waszych sprawach czysto zawodowych. Aguaj Cherry, moi drodzy, człowiek, który zagra 1 sierpnia o godzinie 22.30, znamy go z tego hiciora. Ktoś napisał tak troszeczkę zgryźliwie, kiedy go ogłosiliśmy. Aha, i przez 60 minut będzie śpiewał tylko ten numer. Hola, hola, żebyście się nie zdziwili. Szykuje się piękny koncert, że będzie taka pogoda jak dzisiaj. Oj, będziemy bujali, oj, będziemy się tulili, oj, będziemy samimi kęsami jedli to przepiękne coś, co jest na najpiękniejszym festiwalu świata, czyli wzajemną przyjaźń, wzajemne bycie ze sobą i branie z tego, ile tylko wlezie, moi drodzy. Aigo Cherry. Dobrze powiedziałem. Okej. 1 sierpnia o godzinie 22.30.

Ajgu, ajcieri, moi drodzy, czwartek 30 lipca, godzina 00. Ach, co to będzie za festiwal? Już teraz masa koncertów nam się nakłada na siebie. Na całe szczęście jest kręcioła. W środę na pewno zawitam na koncert WW na SP. Już teraz wiem, że będzie to koncert pełen wzruszeń. Mam tylko nadzieję, że chłopcy dadzą radę. W najgorszym wypadku będziemy transportować na rękach śpiące pociechy. Czwartek będziemy chyba się rozdzielać. Mężu woli dużą scenę, a ja małą scenę, a na niej kolejno Lipali, Jucho i Warius Max. Dzień ten zakończymy podróżą sceną, wyśpiewując słowa piosenek zespołu Mysłowic. Piątek, pierwsze dwa koncerty na dużej scenie to konieczność. Już widzę dzieciaczki skaczące i wygłupiające się, te uśmiechnięte ich buzie. No gdzie tak się wyłącza, jak nie na Bum Bum Orkestar? A dziwna wiosna, no wiecie, ich to wszyscy lubią. Zawitamy z dziećmi później na małej scenie, by zobaczyć ADHD. Mamy w planach małe pogo, wykonanie dzieci. To będzie jeden z najlepszych, jak nie najlepszy koncert tego festiwalu. Oczywiście później nie zabraknie nas pod dużą sceną na Dżemie i Albarozji. No a o nocnym kochanku chyba nie musimy wspominać. Jasio będzie zdzierał gardło, śpiewając konia na białym rycerzu. Sobota na Tymbie, natomiast hymnem tu chyba tylko duża scena. Odliczamy i do spotkania z wami wszystkim. Wszystkich jeszcze chwilę i się widzimy. Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Paulina i chłopcy z Łobrza. Czy wiadomo coś na temat sektoru? Wiemy, o co chodzi. Tak, moja droga, będzie to wszystko jest. Pokazał mi tutaj Chodor dwa kciuki, czyli tak jak było w zeszłym roku. A tak przy okazji, moi drodzy, jutro w domowej orkiestrze pokaże się w koszulce naszej ostatniej. Koszulka line-upowa, czyli z całym line-upem wygląda niesamowicie bosko. I to chyba nie jest nasze ostatnie słowo w koszulkach, ale ta koszulka będzie jutro przedstawiona. Na plecach cały line-up. Nie mogliśmy je wcześniej dać, bo byśmy wtedy wiedzieli, o czym mówimy i kogo będziemy chcieli prezentować. Ja przy okazji przypominam, moi drodzy, miałem o czym przypomnieć, oczywiście, naszą festiwalową szybką listę. Open Air Festival, za moment, Gdynia, pierwszy, czwarty dzień lipca, Antyradio jest także przy tym festiwalu. Rok na Bagnie, trzeci, czwarty dzień lipca, Jarocin Festiwal, 16-19 dzień lipca, Ostróda Reggae Festival, 23-26 dzień lipca, Poland Rock Festival 30 lipca, 1 dzień sierpnia, Off Festival Katowice 7-9 sierpnia, Cieszanów Rock Festival 13-15 dzień sierpnia. Jestem ciekaw, czy ktoś z organizatorów tych wymienionych festiwali także wymienia inne festiwale obok, żebyście po prostu wybrali i nakręcali się muzycznie, gdzie się tylko da i jak się tylko da. Wspomniałaś Paulina o Mysłowic. Mysłowic zagrają we czwartek 30 lipca, we czwartek o godzinie 00:00. Czwartek pierwszego dnia na zakończenie tego dnia. Mysłowic na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata.

0: Mysłowicz zakończy czwartek, pierwszy dzień naszego najpiękniejszego festiwalu świata, 30 lipca o godzinie 00:00. W ten upalny dzień witam wszystkich bardzo gorąco. Cześć prezesie, siema Hodor, siema wszyscy. Pozdrawiam całą ekipę. Basia z Krosna Odrzańskiego. Drugi Jurku, drugi Hodorza. Mnie najbardziej cieszy dziwna wiosna. Ślizna mocno klementyna. No my wiemy o tym klementyna. Ja w tym roku bardzo się cieszę na wszystkie polskie zespoły. Orkiestra Dorosłych Dzieci, Happy Set, Mysłowicz, Jam. Będzie radość i bujanie się z bezpiecznej odległości z małą Hope. A teraz zrozumiałem temat, że chcecie poznać faworytów do dzisiejszych ogłoszeń. I tutaj Maciek, który nas ściska z plaży, z Bornofexi Inflibro, napisał, jacy są jego faworyci. No to zaraz byś wiedział już do końca, kto tym faworytem jest. Szanowny Jurku, szanowny Hodorze oraz słuchacze, kto jest moim faworytem? Oj, ciężko by wymienić. A co do ogłoszonych zespołów, lej mi pół i jucho. Jak spędziliście dzisiaj pierwszy dzień lata? Ach, to dzisiejszy jest pierwszy dzień lata. Dobra odpowiedź na zagadkiem. Jola, tutaj piszesz o problemie. Ja się zaraz nad tym pochylę, ale to wydaje mi się, że coś jakieś nieporozumienie to chyba nie jest taki problem, który, tak jak ty sugerujesz, że taki jest powód. Zaraz będziemy o tym wszystko wiedzieli. Siema, kochani. Line-up jak zwykle przepiękny. Trzeba będzie się sklonować. Już nie mogę się doczekać i odliczam dni do powrotu do domu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cały fanklub ZBC oraz ekipę domowej orkiestry Ruda z Poznania. Odpowiedź na zagadkiem Counterfeit 2017 rok. Przeczytałem, czyli to nie jest prawidłowa odpowiedź. A tak przy okazji, jeżeli chcecie Mysłowicz jeszcze posłuchać, 3 lipca Baranowo, Enea Edition Festival, a Jam jeszcze czerwcowo, 27 czerwca Kielce Świętowody, 28 czerwca Ostrowiec Świętokrzyski, Dni Ostrowa, a potem 3 lipca Sosnowiec, 4 Otmuchów, 5 Lipowa, 11 Ząbkowice Śląskie, między innymi, a więc są w ruchu przez cały czas. I panie Stefanie, pana głos i w ten sposób będziemy znali już cały line-up tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata, bo brakuje nam jeszcze tylko tego jednego zespołu. Proszę bardzo.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

krótko. Sonny Sandoval, który od samego początku tworzy POD, zagrają i będą u nas w piątek 31 lipca o godzinie 00:10 na dużej scenie. A ja przypominam tak dla wszystkich, żebyście wiedzieli. Słuchacie Antyradia, słuchacie audycji Zaraz Będzie Ciemno, słuchacie opowieści o najpiękniejszym festiwalu świata, jego 32 edycji. Nie ma biletów, tu się nie kupuje bilety, tu po prostu się jest, przyjeżdża. Więc jeszcze raz przeżyjmy to i cieszmy się wszyscy razem, że POD będzie grało u nas na najpiękniejszym Festiwalu Świata. Piątek, 31 lipca, godzina 00:00. Warto było czekać na tą wisienkę na torcie? Ja się bardzo i Hodor cieszymy. No to jeszcze raz. POD.

Dobry wieczór, kochani. No to mi właśnie zrobiliście wieczór. Zdecydowanie P.O.I.D. jest moim faworytem. Wartość było czekać na wisienkę na torcie. Dziękuję. Line-up jak zwykle wspaniały. Zagadka dobre. Rozwiązałem się z Kam Karolina z Irlandii Północnej. Oficjalnie jak dobrze liczę 38 dni do początku festiwalu. My będziemy już od wtorku, 7 rano, czekać na otwarcie bram. Uwielbiam ten moment, gdy ruszamy w trasę o 3 nad ranem. Dojeżdżamy do Czaplinka. Skoro świt i na parkingu poznajemy ludzi dookoła. Wszyscy śpiewają. Są tak szczęśliwi, bez troscy. Kocham ten stan, zawsze w aucie na głośnikach, na pełnej leci, o jak dobrze cię widzieć, rozwiązanie zagadki, bardzo dobrze, pozdrawiam Ada ze Wschowy. My dzisiaj podczas audycji piszemy kartkówki, za chwilę będziemy robić żółwia dla pana docenta WF, u Chodora, by godnie odebrać świadectwo na najpiękniejszym festiwalu świata. Pozdrawiam serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. Ostatnia klasówka, byliśmy wtedy otwierać sprzęt, czyli OARM, tomograf komputerowy w Szczecinie, w szpitalu, ale przyznacie, że ostatnia klasówka była nietypowa. To są pytanka, na które chcę teraz odpowiedzi od was i żeby później ciało pedagogiczne już na końcu ten czerwony pasek klepnęła i już. Ada napisał, witam, line-up super, nie mogę się doczekać do festiwalu, nieważne kto będzie grał, liczy się klimat, jak zawsze jadłem z moją ukochaną żonką Dorotką. I pierwszy raz ze sobą bierzemy naszą córkiem Elizę. Nasza druga córka ma do nas dojechać ze swoim narzeczonym. Mam nadzieję, że złapią bakcyla i będą już jeździć co roku. Odpowiedź na zagadkę dobra. Pozdrawiam prezesa i wszystkich słuchaczy. Adam z Tyrolu, a pode mną już słyszę Lipali, który także był wymieniany przez was w oczekującym koncercie. Lipali, moi drodzy, na małej scenie tylko znalazły w czwartek 30 lipca o godzinie 20:15.

A ja przypominam, Lipa Lee na małe scenie tylko z nazwy, 4-6 lipca, godzina 20.15. Agnieszka napisała, nie mogę się doczekać koncertów Godsmack, Dziwnej Wiosny. Widziałam obie kapele, ale na najpiękniejszej scenie świata to będzie magia. A właściwie to nie mogę się doczekać całego festiwalu. Co do zagadki, dobra odpowiedź na zagadkę. Witam Jurko, Chodoro i wszystkich słuchaczy. Już nie mogę doczekać się, kiedy wszyscy zobaczymy się w domu. Wszyscy naładujemy baterie. Tu Beata z Bydgoszczy, dobra odpowiedź na zagadkę. Witam, to znowu ja. P.O.D. oj, sztos, będzie się działo. A jak tam ostatnia kartówka jest już sprawdzona? Kiedy będzie rozdanie świadectw? Bo muszę wypracować garniak. Pozdrawiam z Upalnego Tyrolu. Adam, ja przypominam, moi drodzy, rozdanie świadectw to naprawdę uroczystość. Cokolwiek byście nie my mieli, jakikolwiek czy garniak, czy jakikolwiek strój, musi być dbałość o każdy szczegół. Musicie pięknie wyglądać. Umorzanych nie wpuszczamy. Czyste ręce i piękne twarze. Pamiętajcie o tym. P.O.D. pierwsza kaseta zakupiona i kompletnie nie spodziewałbym się, że po tych latach słuchania na Walkmanie w Łowiczu ten zespół zagra, a teraz zagra na festiwalu. Nam mam sentyment z tym zespołem. Mega dziękuję. To kolejne powitanie z naszym line-upem. Muszę powiedzieć, że najbardziej się cieszę na dwa zespoły. Jam i Helenie Oci ADHD, ale tak w ogóle to cieszę się ze wszystkich zespołów, bo tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A ostatecznie najważniejsze jest to, że będziemy tam razem i spotkamy się w domu, czyli na najpiękniejszym festiwalu świata. Już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Odpowiedź dobra napisała Violetta z Bormoch. Moi drodzy, ja myślę, że ta atmosfera, bez względu na to, kto by się nie pokazał na naszym festiwalu, będzie dotyczyła wszystkich zespołów. Także i tego, którego już słyszymy, Meteor Airlines, czyli nasz zespół wybrany z propozycji zespołów zagranicznych, którzy wysłali do nas swoje propozycje, a my wybraliśmy zespół z Australii i ten przepiękny zespół, który będzie także dla nas grał w tym roku z Maroko. Maroko, oczywiście, że Maroko! Moi drodzy, Meteor Airlines, piątek 31 lipca, godzina 20.25, mała scena tylko z nazwy. Jeszcze, że to będzie także czarujący, mega czarujący koncert.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is a Lie. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Alterart prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
3: Po reklamie.
4: Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.

A w kolejnej godzinie naszego zaraz będzie ciemno, wydanie dzisiejsze 532. Przywitał was Orbit Culture, który zagra we czwartek 30 lipca o godzinie 19.40 na dużej scenie. Trudno mi tak po prostu napisać i wymienić faworytów na tegoroczny festiwal Lajna. Wszystko mnie zachwyca. Co roku otwieram się na nowo, zarówno muzycznie, warsztatowo i spotkaniowo. Ta atmosfera na festiwalu hipnotyzuje. Radość i dobre emocje czuję cały czas. No i ten przyjemny ból nóg po festiwalu. Zwykle robimy ponad 100 km przez te kilka dni. Dużo zdrowia, kochani. Ładujcie baterie na festiwal. Ściska mocno. Do zobaczenia na naszym ukochanym polu. Pozdrawiam ciepło. Jola ze Szczecina. I oczywiście zagadka. Dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy ze względu na masę dobrej polskiej muzyki. Wasza na małej scenie, tylko z nazwy. Tam będzie się działo. Wiem, że to niemożliwe, aby to zmienić, ale muszę wybrać między Kasią Lins a Nocnym Kochankiem. Bardzo przyjemny ból głowy będzie. Jestem gotowy, otwarty na doznania muzyczne. Pozdrawiam Przemek Żmuda. Jak powiem, że cieszę się na spotkanie, to nic nie powiem, bo to, co w sercu, jest nie do opowiedzenia. Zobaczyć dom bym chciał wiele, ale najważniejsze do zobaczenia, a najbardziej oczywiście metal i nie musi to być koma. Zawsze dobrego roku, Poland roku. I o dobra odpowiedź od Jana z Żar na naszą zagadkę. Twardzi faworyci na scenie. No cóż, wszyscy artyści robią piękną muzę, ale nie ukrywam, że dawno nie słyszałem Eveliny Flinty i chętnie ponownie zobaczę ją na scenie najpiękniejszego festiwalu świata. Jak zwykle będzie ciężko dokonać wyboru, na którą scenę iść i znów będzie bieganie od sceny do sceny. Świetny line-up, zresztą jak zawsze. Ściskam was mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną. Zagadka dobra odpowiedź. Panie Diable, czyli Radek. Twój piękny list, który otrzymałem. Ciągle się coś dzieje. Więc ja mam czasu, żeby ci odpisać, ale odpiszę własnoręcznie, bo list jest potrzebny. Taki list, który bardzo dobrze, że przyszedł. Poczuliśmy to w Szczecinie, kiedy przekazywaliśmy uroczyście tomograf komputerowy Zero Arm. To polega na tym, że słuchajcie, to urządzenie podjeżdża do łóżka z pacjentem, jakby go tak owija tym wielkim kołem, tak to się nazywa, O-Arm, nie Zero, tylko O-Arm, owija go tym kołem tomografu komputerowego po to tylko, aby w czasie operacji, między innymi związanej na przykład z leczeniem padaczki lekoopornej, przez cały czas też w szpitalu w Szczecinie na Zdrojach, aby na bieżąco obserwować, co się dzieje z pacjentem. Sprzęt bardzo topowy, z najwyższej półki i kiedy go przekazywaliśmy, tyle dobrej energii, tyle miłych słów i takie pytanie: panie dyrektorze, może pan powiedzieć, czy my wynajmujemy ten sprzęt, czy kiedykolwiek braliśmy jakiekolwiek opłaty dzierżawem za sprzęt? No w życiu, nigdy. Mamy dużo bardzo waszego sprzętu, od 3 dekad ten sprzęt otrzymujemy. Nigdy, a mało tego, jesteśmy placówką publiczną, w związku z tym także nie pobieram za to żadnych opłat. Tak sobie pomyślałem, wystarczy, że nieraz ktoś głupi, mega głupi, albo mega głupia telewizja, mega głupi dziennikarz, mega głupi polityk coś powie, najbardziej boli, że są tacy, którzy w to wierzą. Mało tego, są tacy, którzy w to wierzą, a byli z nami. I nagle jednym ruchem odcinają się i potrafią wysłać hejt. Przedziwne, to nie tylko dotyczy nas. To dotyczy naszego życia, nas, Polaków. Tak szybko rezygnujemy z miłości, przyjaźni na rzecz bzdur, które słyszymy dookoła. My to nazywamy dezinformacją. Można to nazwać także gorzej. I to także nieraz boli. Szczecin bardzo nam dużo dał energii. Dobrej, bardzo dobrej energii. Dziękujemy za super wizytę. Dziękujemy panu wojewodzie Adamowi. Dziękujemy panu marszałkowi Olgierdowi, bo rozmawialiśmy o festiwalu. Wszystkie służby. Kurczę, jak to się słyszy, miło. Wszystkie służby mundurowe, oficjalne mówią: ej, świetnie się z wami pracuje. Tu wszystko styka, tu wszystko pasuje. Tu wszystko wygląda jak trzeba, a my tylko chcemy zrobić, żeby jeszcze bardziej nasza współpraca tworzyła ten festiwal. Żadnego boksowania się, żadnej polityki. Po prostu chcemy razem zrobić najpiękniejszy festiwal świata. Tak, jak go nazywacie. Dropic Murphys, moi drodzy. Czwartek, także. 30 lipca, godzina 21. Oj, ten czwartek pójdzie wam w pięty bardzo mocno. No ale jak to ktoś napisał, to są te piękne, cudowne wybory. Gdzie być, kogo słuchać? Dropic Murphys, moi drodzy. Czwartek, 30 lipca, godzina 21. A jakich wy macie teraz faworytów, kiedy już znacie cały line-up? ZBC@antyradio.pl. Czekamy na wasze słuchanie.

Dropkick Murphy z Murphy, czwartek 30 lipca, pierwszego dnia, godzina 21. Przy okazji Lipali będzie 10 lipca w Gdańsku, klub Doki 4, też tam będzie miał koncert, to tak przypomina mi koncertowo. Witam prezesie Godorze, wszystkie pozytywnie zakręceni ludzie. Planuję zobaczyć wszystko i wszędzie być, to tyle z planu, resztę życie pokażę, gdzie mnie nogi zaniosą jak zawsze, a tak naprawdę to pogo rodziców na ADHD, chętnie z nim wyskoczę. Odpowiedź na zagadki bardzo dobre. Pozdrowienia od wodza z Niderlandów, czyli od Marka. Witaj Jurku, doba z Pruszkowa. Najbardziej nie mogę się doczekać przyjazdu na najpiękniejszy festiwal świata i naładowania baterii z koncertów. To obowiązkowo mój ukochany dżem, nocny kochany. Czekam też na wszystkich gości ASP. Jeszcze nie zdążyłem skończyć żałować, że nie mogłem być na koncercie P.O.D. w ubiegły czwartek na Summer Punch Festival w Warszawie. A tu taka wspaniała niespodzianka, że zagrałem na Polendrock. Wielkie dzięki w imieniu nas wszystkich za ten poniedziałkowy muzyczny prezent Jurku i Fundacjo Rock and Roll Zawsze i Wszędzie Logan. I to nas trzymało, nie wiesz pojęcia, ponieważ mieliśmy kontrakt już podpisany dawno i wiedzieliśmy, że będzie najpierw warszawski koncert. I bardzo dobrze, bo to nas podtrzymało i także pokazało, że wreszcie jakby pojęliście, że robimy to z serca, a więc czym chata bogata? Tak krawiec kraje, ile mu materiału staje. Koncert jest darmowy. Musimy znaleźć sponsorów, partnerów, żeby go stworzyć, ale robimy to z radością. Broń Boże, żadnego marudzenia. Za to byliśmy troszeczkę zawsze dostawaliśmy mierza na pleca, kiedy jeszcze w tym wszystkim właśnie odbiorcy potrafili narzekać, potrafili gdzieś już wyrokować, że to na pewno będzie słaby koncert. O Jezu, tam ci mają tu grać. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. I nauczyliśmy się. Przedstawiliśmy wam do tej pory line-up do zeszłego tygodnia, z którego byliście zadowoleni. Myślę, że dzisiejsze dwa ogłoszenie Vargas i P.O.D. No postawiło kropkę na D. Nas to też cieszy. A Vargas, powiem wam, że tam się dzieją na scenie niesamowite rzeczy. Już teraz to zapowiadam. To będzie petarda także dźwiękowa. To no, po prostu jazda bez trzymanki w 100%. Łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. A mówiłem to ja, Adam z Tyrolu, który dobrze odpowiedział na zagadkę, to już podkreślam. Hej Jurek, czy jak dzisiaj wysłałam wszystkie kartkówki i wyślę żółwia, to będę miała zaliczony rok? Ania z Końskich. Aniu, zatańcz teraz Kujawiaka razem z Lukiem, Rebel Baber Orkiestra, czwartek 30 lipca, godzina 18.10 na naszej dużej scenie. Tak, będziesz miała zaliczone, kartkówki doszły i to jest najważniejsze, spotkamy się na rozdaniu świadectw, kochana, a przed wami Luki, ich koncertowanie we czwartek 30 lipca, 18.10, przygotowana ogromna wizualizacja, więc to tak, że będzie ta piękność, niesamowita piękność, którą mam nadzieję, że zaskoczy także tych, którzy przyjeżdżają na nasz festiwal z różnych krańców świata i są przygotowani na wszystko, co tam się będzie działo. A dziać się przecież będzie bardzo dużo. zbcmałpa.antyradio.pl. Czytamy i cieszymy się, że tak bardzo pragniecie

Luk, czwartek, 30 lipca, godzina 18.10. A widzę, że już tutaj ktoś już wydrukował, Wojtek Pękalski, przystanek Woodstock, już cały line-up, no bo już teraz można mieć. Nie jest on w takiej kolejności, ale między innymi tutaj dużo w naszej grafice się pomieściło. Jutro także zaprezentuję naszą koszulkę, ostatnią taką koszulkę festiwalową z line-upem. Z line-upem tak, że musieliśmy tą koszulkę troszeczkę przystopować, żeby za wcześnie nie poleciała w waszą stronę. Mało tego, drukarze przysięgli, że niczego pary nie puszczą z USA. Przecież musieli to wszystko przygotować, zanim to trafiło do nas. PID, dziękuję, dziękuję jeszcze raz, dziękuję. Moje kolejne marzenie zostało spełnione i to na najpiękniejszym festiwalu świata. Kocham ten festiwal z całego serca. Dzięki wam mam tam swój dom i spędzam tam chwilę pełne wzruszeń. Dziękuję, postokroć, że jesteście Ruda z Poznania. W tym roku line-up jest pyszny. Nie wiadomo, jak to wszystko pomieścić, ale będziemy próbować. Na pewno pójdę na Ewelinę Flintę, ponieważ pamiętam, jak nie byłam w pełnoletnia i nie mogłam być z wami. Oglądałam przystanek Woodstock wtedy w telewizyjnej dwójce i bardzo bym chciała być wtedy w żarach na tym koncercie. Teraz spełniam swoje marzenie. Jurku, bardzo ci dziękuję za pokojarzenie gości SP zeszłego tygodnia. Gościa, o którym pisałam. Teraz będę pamiętać, że był to pan Bogusław Stanisławski. Znów ogarnął mnie wzrusz, kiedy w Kręciole pokazaliście materiały archiwalne. Dziękuję, pozdrawiam, Kasia z Wrocławia, pan Bogusław Stanisławski, który też spełnił swoje marzenie. Pierwszy szef nasz Amnesty International w Polsce, pan Bogusław Stanisławski, niezwykła postać, mądra, który na spotkaniu z sędziami z Justiti przepiękno miał odezwę do was wszystkich. I to było jego tak jakby spełnienie marzeń, żeby być na naszym festiwalu. Był, jest z nami, myślę, cały czas gdzieś go będziemy wspominali, bo bardzo mądrze o tym wszystkim opowiadał. Uwaga, przypominam, że także jednym z takich momentów niesamowitych będą śluby, czyli 10 par 1 sierpnia o godzinie 11. 1 sierpnia o godzinie 11, szykując się do naszej zabawy, odwiedźcie strefa zachodniopomorska organizowana przez marszałka, przez Olgierda i tam dziaci będzie mnóstwo. Byliśmy, dowiedzieliśmy się, już nie mówię o tych wszystkich momentach, że możemy się przebadać na różne okoliczności. Będzie tam niesamowity ruch, a także uwaga, 30 lipca o godzinie 11.40, czyli przed całym uruchomieniem naszego festiwalu, bieg po Litwie z cukrzycą, 3250 metrów, 3250 uczestników, 15 minut rozeszły się pakiety, ale jak to wiemy, zawsze jakieś tam zwroty są, czuwajcie, jeżeli chcecie się załapać na koszulkę, medal i po prostu brać w tym udział, ale każdy może brać w tym udział, to nasza tradycja, z czego się bardzo mega cieszymy, że coś takiego ma miejsce. Wendet, moi drodzy, zagra czwartek, 30 lipca, 16.40. Czy oni nam dadzą żyć? 16.40, ponieważ są w trasie, wyrwaliśmy ich, obok nas jest festiwal Wacken, więc zdarzają się takie rodzynki jak zespół Wendet, godzina 16.40, czwartek, ZBC Małpanty Radio.pl. A wy na co czekacie?

ONH Fartek 30, Olbica, godzina 16.40. Metody dźwięków mnóstwo i to jeszcze jak mocnych. Jest dostępna nasza aplikacja mobilna, festiwalowa. Już jest na Android i iOS. A w aplikacji harmonogram, opcje znalezienia namiotu i samochodu, najważniejsza informacja. aplikacja.polenrockfestival.pl. Moi drodzy, to jest bardzo ważna także wiadomość, żebyście się nigdzie nie pogubili. A tak przy okazji z tego miejsca także dziękuję naszej ekipie pod wodą Bartka Stolarka, która właśnie pracowała bardzo, bardzo, bardzo mocno, aby ten line-up ujrzał światło dzienne, aby ten line-up został potwierdzony. Nie jest łatwo, moi drodzy, drążyć teraz skały managementu, bo management jest jak skała. Jak skała. Po tylu latach trafiamy na takich ludzi, którzy przy tych twardych negocjacjach jednak mają trochę w sercu serdeczności, nieraz nawet dużo, mówiąc o naszym festiwalu, znając nas, bo z ich stani kapele u nas grały, więc przede wszystkim wiedzą o jednym. Jesteśmy słowni, jesteśmy solidni. Każda kapela jest zaopiekowana, ta, która przyjeżdża ze świata. Technicznie to bardzo często się zdarza, że to kapela w czymś nawali, ni stąd, ni zowąd, coś nie styka, coś brumi, coś nie działa, a nasza ekipa wtedy staje natychmiast na głowie i wszystko załatwia. A na samym końcu wszystkie sprawy ekonomiczne, tak zwane płatności na czas, też z tego słyniemy i nasz festiwal jest tą solidnością wyniesioną z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Solidnie to wszystko przeprowadzamy, nie tylko wobec artystów z zagranicy, ale także artystów naszych, polskich, którym bardzo dziękujemy, kłaniamy się w pas, że przyjmują nasze warunki. Jest to naprawdę niezwykle dla nas ważne, bo dźwigamy ten ciężar z artystami ze świata. Nieraz trudno opowiadać, ale kiedy mówimy, że nie ma biletów, nie wierzą troszeczkę. Kiedy mówimy, że ta cała treść festiwalu jest o tym, żeby przeciwstawić się narkotykom, żeby przeciwstawić się rzeczom złym, żeby mówić o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zmiękcza serce. Nie zawsze, ale potrafi zmiękczyć i to szybko wykorzystuje Bartek Stolarek, jego ekipa i na telefonie wiszą, rozmawiają i już rozmawiamy o przyszłorocznym line-upie i mamy parę niespodzianek, ale cichosza. Nie powiemy wam wcześniej, moi drodzy, Koshin to także artystka, która będzie z nami w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 21. Dała się poznać we Wrocławiu w koncertach i czytaliśmy z wielką chęcią i radością wasze komentarze, ci, którym ten koncert się bardzo podoba. Więc przypomnę, sobota 1 sierpnia, godzina 21:00, duża scena Koshin.

0: Koszyn, sobota, 1 sierpnia, godzina 21.00. Moim zdecydowanym faworytem jest publiczność, która się kapitalnie bawi przy każdej kapeli. Z małej sceny czeka na Warius Manks i wspomnienia z pierwszych przytulnych, przytulanych tańców na dyskotekach szkolnych. Szaleńcza młodość z ADHD i pozytywnych świru z Lej Mi Pół. Z dużej sceny oczywiście zawsze magiczny drzem. Pozdrowienia, dzięki za cudowną robotę. Do zobaczenia się długo na naszym kawałku ziemi. Jacenty, zdrowo stupnięty, zawsze uśmiechnięty. Jurku, najukochańsza. Ja bardzo lubię analizować sobie line-up dopiero z tego papierowego informatora, który jest rozdawany na polu. Tak już nad nim siedzimy, będzie i w tym roku. A potem i tak jest różnie z realizacją założeń, bo ludzie z naszej ekipy wyciągają mnie nie na te koncerty, które planowałem. A ja chętnie się daję, bo wiem, że każdy jedyny koncert na festiwalu jest zajebisty, więc w sumie wszystko jedno. Kochamy was. Pacia, Ala, Nora i co tam jest pod skryptum?
1: Buziaki dla Hodora.
0: Słusznie. Witam serdecznie grono pedagogiczne. Dla mnie Dropic Murphys będzie największą esencją tegorocznego Poland Rocku. Grają tak, że nie da się w tym miejscu stać, w miejscu, a wisienką na torcie. Oczywiście dziwna wiosna. Pozdrawiam młody z Gliwic. Line-up jest po prostu cudowny. Nie zamierzam nikogo szczególnie wyróżniać, zwłaszcza, że nie da się wielu koncertów ze sobą pogodzić, gdy sceny będą grały równolegle. Ale Helenie Oci i na drugą rzecz związane z line-upem. Rok temu był zabieg z jego nagłym ogłoszeniem, by ludzie nie marudzili przez tygodnie, trzy miesiące przed festiwalem, że ten to nie, a tamten to się skończy. Otóż nie było takiej potrzeby. To ludzie związani z festiwalem decydują i nie ma się co oglądać na malkotentów. Line-up ogłaszasz prezesie tak, jak ci się podoba. Kropka, ukłony, Robert zwany hodowcą pasikoników. Co ja słyszę, moi drodzy? Lottery Winners! To oni zaczną, moi drodzy, nasz festiwal 4 30 lipca o godzinie 15.10. Ciekawostka, sam jestem ciekaw, tylko widziałem ich w internecie, ale z tego, co widziałem, zachowują się jak u siebie w domu na scenie, więc myślę, że tak samo będzie i w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata 30.

Okej, to już jest koniec. Lottery Winners, tak się sami wsłuchujemy i myślę, że rozbujają nas. Co tu dużo gadać? Lottery Winners, 15.10, 16.30 Wended, 18.00 Luke, 19.30 Orbit Culture, 21.00 Dropkick Murphys, 22.40 Godsmack i 00.10 Mysloi. To tylko czwarteczek, moi drodzy, ale wchodźcie na nasze strony, tam cała rozpiska i duże i małe sceny tylko z nazwy, no bo przecież dzieje się bardzo dużo. Część spotkania na SP, oj, wiele świetnych spotkań, ale jakoś zapadło mi w pamięci jako jedno z bardziej szczególnych spotkań z Marcinem Dorocińskim. Natomiast ja mam problem, bo zasypiam o 4 nad ranem, zwykle na festiwalu, to jak wstać na SP? Życie. Również spotkanie z Andrzejem Draganem było super, Janiną Mochojską, Martyną Wojciechowską. Do wielu też wracam online, dlatego szczególnie darzę sympatią cały zespół obsługujący online. Woź, świetna robota, piękne jest całe SP, także spotkania z ekspertami. Prezesie, wypracowanie się pisze, Piotrek, czekam piętosa na twoje wypracowanie, bo świadectwa nie będzie. Wiem, że sobie dasz radę, a tak swoją drogą, tak, cała obsługa naszego festiwalowego bytu internetowe, to nasz dział PR-u, który nad tym czuwa. Ogromna ilość osób, to jest prawie setka ludzi, która przyjeżdża jako wolontariusze i zasuwają, i to jeszcze jak, i robią rzeczy niebywałe, czyli za co im też bardzo dziękuję, bo to dzięki temu wszystko możecie śledzić. A ja szybko powiem, żeby tylko nie wyleciało to wiadomość, Makakofonia, Baby Have Fun, odwiedzą nas Artur Hajdasz, wokal Melodika i Sławomir Leniart, Jump Big Gitary, porozmawiamy między innymi o projekcie MIP Make Impossible, Possible, albumie Passing By, czy koncertach. Zapraszam bardzo serdecznie, czyli muzycznie i gadułowo. Już leci muza, Godsmack, oczywiście, już patrzę w naszą rozpiskę, moi drodzy. Godsmack, czyli zagra na naszej dużej cenie w czwartek, 30 lipca, 22.30. zbc@antyradio.pl. Nie zatrzymujemy się.

15 Bum Bum Orkestra, 16:39 Wiosa, 18 Spider Gaff, 19:30 Dżent, 21 Alba Rosie and the Schengen Clan, 22:30 Nocny Kochanek, 00:10 P.O.D. Oj, nie zatrzymamy was z tej nocy. Sobota, Orkiestra Dorosłych Dzieci, godzina 15, 16:30 Helenie Oci, 18 Malevolence, 19:30 Wargazm, 21 Koshin, 22 Aiguai Cherry, 20:00 Happy Set i 1:30 Piotr Bukartyk i Aja Gore. Ja też będę miał tam swój kawałek ziemi i podłogi, ale właśnie to mnie najbardziej cieszy. Wytrzymam, co mam nie wytrzymać. Dla mnie zawsze będzie Woodstock. Pozdrowienia dla wszystkich. Polskie festiwale są najlepsze. Każdy ma swój własny klimat i o to chodzi, a wszystko sala Poland Rock. Jurek, znowu robisz ruletkę i w pewnym momencie ciężko wybrać dużą czy małą scenę tylko z nazwy. Lajna Petarda, to już mój 24 Woodstock. Poland Rock, chyba muszę zmienić buty. Pozdrawiam, Mariusz. Pamiętajcie o butach, jak idziecie w pogo. Kochani, bardzo was o to prosimy, żeby później nie pomykać z wami po szpitalach, jeżeli jest jakaś poważniejsza kontuzja. Dbajcie o siebie. Witaj, Jurku, ale dowaliliście tym ostatnim ogłoszeniem. To zdecydowanie najlepsze, co dziś mogłem usłyszeć. Coś czułem, że zrobię radosne hopsasa pod scenę na POID i na nocnego kuchonka. Nic więcej mi nie trzeba. Pozdrawiam, Sandra z Będkowa. Miejcie czas na wszystko. Pamiętajcie, mała scena tylko z nazwy, już we środę Basia Giewon, godzina 20, 21 Paulina Przybysz jazzowo, a 22:25 WW, też będzie petarda i oczywiście nasi goście, którzy zaczynają we czwartek, 9 Marzena Figl-Strzała, 11 Marian Dziędziel, 13 Agata Kulesza, piątek o 9, musicie wstać, Julia Szeremeta, 11 Bartek Dajnowski, 13 Radomir Witt, sobota 9, Juliusz Makulski, 11 Zosia Zworowska.

witali brawami, pożegnali brawami, po to ta godzina 9, aby się zdążyli pod dużą scenę. Alba Rozim, moi drodzy, i The Schengen Clan, piątek 31 lipca, 21, duża scena najpiękniejszego.

Albarozzi, The Schengen Clan, piątek, 31 lipca, duża scena, godzina 21. Przypominam, że dostępny jest kanał muzyczny z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl i tam macie bez zagadywania całą naszą bazę muzyczną. A ja tak przy okazji zapraszam was, abyście weszli na stronę Marzeny Figel Strzały. Marzena Figel Strzała, która pięknie napisała to, co zrobiła, tymi reportażami swoimi o dzieciach z całego świata i to takimi dziećmi, które wzgany, Natasza, nosząc na głowie 50 kg bele z ubraniami ze stolicy islamsu, wróciła do swojej wioski, chodzi do szkoły i ma opłaconą pełną edukację, mundurek, wyżywienie, środki higieniczne. Cała wyliczanka, piękna opowieść o Marzenie, która pięknie wygląda i robi super robotę reportażowo. To są takie fakty, takie dokonania. No tak jak dzisiaj my także wchodzicie na moją stronę, to zobaczcie, że kupiliśmy pigułkę, którą się połyka i która buszuje po naszych jelitach, rozświetlając je i filmując wszystko.

wszystko. No sztuczka, magiczka, ale to także jest piękny konkret. Mała scena tylko z nazwy, czyli ten sposób się już z wami bardzo dzielimy całym line-upem. Będzie on u nas 4.17.30. Track Stone, potem Wiraż, Kolej Mi Pół, Lipali, Jucho, Warius, Max, Łzy. Piątek, 17.30 Zuta, potem ADHD, Meteor Airlines, Kobranowska, Darek ze Śląska, Kasia Lins, Obywatelka KL. I sobota, Antifest, Antyradia, czyli Lost in You, 17.30, a potem Atmosphere, Marcin Rozynek, Special Guest, to są Australijczycy, których wzięliśmy. Jezu, jak oni dają. King Gizzard and the Lizard Wizard, to jest ten typ muzyki, czyli pozorny chaos, ale tam wszystkie patyczki i wszystkie kamyczki na tej pustyni australijskiej się zgadzają i wędrują swoimi drogami. Nic nie błądzi. Każdy dźwięk jest pięknie umiejscowiony. Ewelina Finta, 20.35, Trupa i Waluś Kraksa Kryzys, który zakończy małą scenę tylko z nazwy. Piękne dzięki za dzisiejszą audycję. Piękne dzięki. Uwaga, rozwiązanie zagadki, gdzie ja położyłem. Już mam, oczywiście. Palo Royale, no, co tu dużo gadać, zeszłoroczna kapela. Tak chcieliśmy wam to szybko podłożyć i oczywiście mamy zwycięzców. Emilia z Bytomia i Kamil z Trzodna, Lubieniec i Emilia z Bytomia, jak już przeczytałem. Gratulujemy, dziękujemy. Polecą do was nasze gadżety. A ja wam dziękuję za to, że tak się cieszycie wszyscy razem, że nie, że jakby nie, właśnie nie szukamy żadnych fochów. Rządzimy my, tak jak ktoś napisał i to my ustalamy. Jeżeli ktoś chce przyjechać, zapraszam. I bardzo się cieszę, że będziecie razem z nami. Ania, modelarzownia, jak tam kolanko? Ruszałaś, tak, na pewno tam coś w rytmie podskakiwałaś na szpitalnym łóżeczku, ale życzymy ci wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko grało i później rekonwalescencja, żebyś była cała i mobilna u nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Wszystkim wam dziękujemy za to, że rozpoczęliśmy z wami tydzień. My jutro kupujemy kolejne urządzenia. Happy Set, przepięknie grający w 2019 roku. Nic nie zmieniać. O Jezu, ile razy mi ta muza ratowała mój syndrom takiej deprechy. Po prostu dobrze, pięknie zaśpiewane. I Happy Set będzie razem z nami. To oni będą także podczas naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Szybko tak szukam w pamięci, kiedy zagrają. No pewnie, że zagrają. No, przecież wiadomo, że tak. Oczywiście karteczka gdzieś wsiąkła. Kochamy was bardzo mocno. Trzymajcie się. I za moment także o muzyce dużo u Makaka. Trzymajcie się. Cześć, siema. Happy Set razem z wami. Dobrze, ludzie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. Winiary Bookings zaprasza. Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad, powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is Alive. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

starych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnością.